no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.
11: Dziś wtorek to 6 dzień października. Na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na wiadomości.
12: Przyspieszają negocjacje członkowskie Ukrainy i Mołdawii z Unią Europejską. W przyszłym tygodniu oba kraje otworzą kolejne dwa obszary negocjacyjne. Komisja Europejska chce też wyjść naprzeciw polskim postulatom i obawom. Bruksela zaproponuje ograniczenia i warunki, które mają obowiązywać przyszłych członków Unii. O szczegółach Katarzyna Szymańska-Borginą.
13: Komisja zaproponuje ograniczenie dostępu ukraińskich produktów rolnych do unijnego rynku oraz ukraińskich rolników do europejskich dopłat. Chodzi o ochronę przed skutkami wejścia Ukrainy do wspólnoty. Będą więc długie okresy przejściowe. Bruksela chce także ograniczyć możliwość blokowania decyzji wymagających jednomyślności przez nowych członków oraz wprowadzić łatwiejsze zawieszanie prawa głosu państwa, które łamie zasady praworządności. To odpowiedź na problemy, których Unii nie udało się rozwiązać, m.in. w przypadku Węgier za rządów Viktora Orbana.
12: Już w najbliższych dniach do pierwszych jednostek polskiej armii trafią nowe mundury. Ich wzór zaprezentowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Zmieniony został przede wszystkim schemat kamuflażu. Rysie mają lepiej wtapiać się w otoczenie. Nowy wzór powstał na podstawie analizy kolorów, które występują w polskich lasach.
14: Nasze poszycie traw wysokich, krzawów i poszycia leśnego. I dlatego jest takie odwzorowanie.
15: To było zestawiane z nowoczesnym sprzętem, noktowizorami i nie tylko?
14: Rzeczywiście, prace badawcze były z wykorzystaniem i noktowizji, i termowizji. Materiał, który jest nakładany na mundur, on jest rozmyty. A więc gdyby zobaczyć sobie tak piksele, wejść w środek w tych wszystkich, to ci wzorzyści doprowadzili do tego, że ten mundur nie jest jednolitą plamą.
15: Czy można powiedzieć, że sztuczna inteligencja nie tak łatwo wykryje ten mundur, albo trudniej niż pozostałe inne modele?
14: Ma utrudnione zadanie i to czym dalej, tym trudniej.
15: Już niebawem, tak?
14: Już niebawem, to już do końca roku, a więc już będziemy w końcu roku mogli powiedzieć, że już są pojedyncze jednostki, które w 100% są ekwipowane w nowy mundur taktyczny.
12: Zapowiada pełnomocnik MON, starszy podchorąży Paweł Mateńczuk. Rozmawiał z nim Michał Dobrołowicz.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
11: Synoptycy ostrzegają mgły i zamglenia na południu i południowym wschodzie Polski. Utrzymywać się mogą w niektórych miejscach nawet do przedpołudnia. Warto mieć to na uwadze, jeśli planujecie nieco dłuższą trasę. Wszędzie wynik jednocyfrowy. No nie wszędzie. Przepraszam, u nas tak, wszędzie. Najzimniej, jeśli chodzi o Polskę, w tej chwili 4,5 stopnia w Kielcach. Najcieplej, uwaga, w Ustce 16 stopni. No, nieźle, prawda? W ciągu dnia jednak wszędzie zrobi się cieplutko. U nas najcieplej nawet 21-22 stopnie w zapowiedziach synoptyków w najcieplejszym momencie dnia.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
0: To jest podsumowanie wiadomości z poniedziałku w Radiu Jura. Co dalej z lublinieckim szpitalem? Starostwo proponuje nowy kształt ochrony zdrowia i przekształcenie SPZOZ w Lublińcu w spółkę prawa handlowego, bo na razie nie widać na szczeblu centralnym działań prowadzących do reformy zdrowia. Arkadiusz Żabka.
2: W ciągu 5 miesięcy wyłoniona z przetargu Kancelaria Prawna z Katowic ma przeprowadzić procedurę przekształcenia szpitala. W tym czasie zarząd powiatu po przygotowaniu tzw. programu ostrożnościowego wystąpi z wnioskiem o pożyczkę do ministra finansów na pokrycie części zobowiązań lecznicy. To ma zatrzymać zadłużenie, a jest to kwota przekraczająca miesięcznie 1 000 000 zł. Po przekształceniu w spółkę powiat miałby przejąć część zobowiązań szpitala, które zostałyby spłacone z pożyczki.
0: W spółce znajdzie się m.in. nocna i świąteczna przychodnie oraz zakład opiekuńczo-leczniczy. Spółka ma działać w oparciu o kontrakt z NFZ przy niewielkim udziale usług komercyjnych. Indeksy w dłoniach. Odświętne stroje, czyli Uniwersytet Jana Długosza, rozpoczął nowy 56. rok akademicki. Byliśmy w auli podczas uroczystości, jaka miała miejsce w siedzibie przy ulicy Waszyngtona. Na znaczącą w tym roku rekrutację zwracał uwagę pełniący obowiązki rektora profesor Bogusław Przywora.
6: W tym roku akademickim mamy więcej studentów. Na pierwszy rok 2700 studentów, w sumie około 7400. To pokazuje, że się rozwijamy. Mamy studentów z zagranicy, z Ukrainy czy Kazachstanu, ale z takich państw jak Indie, Zimbabwe. W coraz większym stopniu jest to w Częstochowie dostrzegalne. To jest wynik kilkuletniej pracy też w ramach naszej aktywności w sojuszu KALERS z partnerami z Europy Zachodniej.
0: Po wystąpieniu akademickiego chóru i przemówieniach władz uczelni nastąpiła ceremonia immatrykulacji nowych studentów i doktorantów oraz wykład inauguracyjny. O swoich doświadczeniach ze studiowaniem w Częstochowie mówili nam żacy z 2 oraz 5 roku.
10: Ja jestem już studentką 5 roku i dzięki uczelni miałam możliwość pojechania na wiele wyjazdów. Rozwijałam się naukowo w różnych obszarach i jestem bardzo zadowolona.
18: Jedne studia już skończyłem, poszedłem na drugie. Lubię to akademickie życie, jest w porządku.
19: Ja powiem, że szukam tutaj takiego grona osób, które będzie wspierające i będzie fantastyczne i znalazłam takie osoby, z którymi można fajnie współpracować i znaleźć dużo znajomości.
20: Dla tych, którzy rozważają studiowanie w Częstochowie, czym by pani ich przekonała?
10: Dużym atutem naszego uniwersytetu jest to, że faktycznie bardzo szybko się rozwija, bierze udział w wielu programach.
0: Mówili Emilia, Julia i Mikołaj, studenci z Częstochowy, z którymi rozmawiał Mariusz Osyra. Wizytówką Uniwersytetu w Częstochowie staje się rozwojowy wydział i kierunek lekarski. Przed nami też oczekiwane zmiany Collegium Medicum.
21: Preferowali naszą uczelnię, składając dokumenty na kilka kierunków, co również nas bardzo cieszy, bo oznacza, że zaczynamy istnieć w rejonie jako taka wizytówka, jeżeli chodzi o kierunki medyczne. Wszyscy czekamy na nową siedzibę. Taka naprawdę nowa siedziba, na której nam zależy, czyli nowy budynek, jest na razie niestety jeszcze w sferze planów. Na ten moment zostały zaadoptowane budynki dotychczas istniejące. Powstało wieloprofilowe centrum symulacji, powstały pomieszczenia dziekanatu, takie zaplecze i dla pracowników, i dla studentów. Zdecydowanie liczymy na to, że uda nam się proporcjonalnie do rozwijającego się Collegium Medicum również rozwinąć tą bazę lokalną.
0: Mówi Joanna Socha, prorektor do spraw Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Największym sukcesem uczelni w ostatnich latach jest właśnie kształcenie przyszłych lekarzy i studentów pozostałych kierunków medycznych.
6: To pokazuje, że się rozwijamy intensywnie. Collegium Medicum, będę mówił o intensywnym jego rozwoju i sukcesie, który trzeba odnotować, a to w szczególności powstaniu wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, jednego z podstawowych filarów na 4 roku kształcenia. To właśnie wszystko na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Jak popatrzymy na nabór tegoroczny, to kierunek lekarski, fizjoterapia, pielęgniarstwo, to topowe kierunki. To pokazuje, że zainteresowanie jest w tym obszarze. To pokazuje, że uczelnia musi umiejętnie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom.
0: Dodaje profesor Bogusław Przywora, pełniący obowiązki rektora UJD w Częstochowie. Częstochowskie rodziny bardzo tego potrzebowały. Mamy już gotowe miejsce przyjazne rodzinie. Ma być to przede wszystkim punkt na mapie tętniący życiem, aktywnością i integracją międzypokoleniową, a nie zwykła świetlica. Wzbogaci na pewno społeczne życie Częstochowian, mówi dla Radia Jura Katarzyna Kaczmarzyk ze Związku Dużych Rodzin 3+.
22: Otwarcie, miejsce, na które państwo czekali, przy Jasnogórskiej.
23: Możemy śmiało tak ogłosić, że miejsce przyjazne rodzinie jest, funkcjonuje, ma się dobrze, ma swoją siedzibę. siedzibę w Częstochowie przy ulicy Jasnogórskiej 84/90. To tył budynku technicznych zakładów naukowych, ale przód budynku Biura Finansów Oświaty.
22: Punkt tak ważny, czy tak wyczekiwany?
23: Taki finisz, kumulacja marzenia, pragnienia, które tkwiło w nas, w członkach Związku Dużych Rodzin 3+, o racji powstania tego miejsca.
3: Do współpracy i dzielenia się pomysłami na działalność placówki zachęca Katarzyna Kaczmarzyk, która była gościem Mariusza Osyry. Podkreślała w rozmowie, że faktycznie zapotrzebowanie naszych rodzin na wspólne aktywności w konkretnej lokalizacji stale rośnie.
23: Faktycznie jakby narastało wraz z realizacją projektów na przestrzeni poprzednich lat, takiego poszukiwania miejsca, troszeczkę takiego błądzenia po różnych zaprzyjaźnionych organizacjach, które użyczały nam swoich przestrzeni do tego, żebyśmy my, rodziny w Częstochowie, bez względu na ilość dzieci, na staż małżeństwa, żebyśmy mogli się spotkać, szkolić, warsztatować, integrować, dzielić się życiem, żebyśmy byli razem.
3: Inicjatywa oferuje mieszkańcom nowe sale, zaplecze kuchenne oraz przestrzeń otwartą dla dzieci, młodzieży, rodziców i seniorów. W nowo otwartym punkcie będą odbywać się bezpłatne warsztaty, spotkania oraz sąsiedzkie inicjatywy. Częstochowskie koło będzie też kontynuować rozpoczęte projekty z Family Spotem na czele. W październiku przygotowywane są kolejne zajęcia.
23: Działamy na poważnie, działamy na wesoło, integracyjnie. Nie boimy się żadnego tematu. Chętnie podejmiemy się takich warsztatów. Możecie Państwo zgłaszać, w jakiej dziedzinie chcielibyście Państwo poznać naprawdę wiele fajnych, fantastycznych wskazówek do życia, do prowadzenia i prawidłowego funkcjonowania rodziny. Ja wszystkim rodzinom życzę w mieście, żeby odnalazły jak najszybciej to miejsce na planie, na mapie miasta, żebyśmy mogli się poznać wspólnie, naprawdę.
22: Wspólnie można więcej.
23: Razem można więcej. To jest hasło przewodnie. Razem można więcej.
3: Z Katarzyną Kaczmarzyk, przewodniczącą Związku Dużych Rodzin 3+ Koło w Częstochowie, rozmawiał Mariusz Osyra. Kobiety po raz kolejny udowodniły w Częstochowie, że biorą sprawy w swoje ręce i realnie zmieniają otoczenie. Nie tylko w mieście, ale i w regionie. Specjalną konferencję Ona Sprawcza zorganizował u nas dla kobiet i przede wszystkim z ich udziałem Instytut Wincentego Witosa. Wydarzenie stanowiące kontynuację projektu Ona Przedsiębiorcza zgromadziło lokalne liderki, społeczniczki, kobiety biznesu i kobiety samorządu.
4: Świat medycyny, kultury, obronności, bezpieczeństwo bez wątpienia łączy jeden pierwiastek.
5: Nasze przedsięwzięcie jest dla wszystkich kobiet i jako inicjatywa Instytutu Witosa, z którym zaczęliśmy współpracować, mogliśmy zorganizować kolejne przedsięwzięcie w naszym województwie. Ona Sprawcza. Kobiety, które nie boją się działać, dążą do tego, żeby osiągnąć swój cel i chcą się dzielić tym.
3: Mówiła nam podczas częstochowskiej konferencji Anna Zagórska ze Świętokrzyskiego oddziału Stowarzyszenia Kobiety w Centrum. Uczestniczki spotkania skupiły się na tematyce podejmowania odważnych decyzji, rozwoju własnych firm oraz aktywnym wywieraniu wpływu na środowisko lokalne.
5: Rzeczywiście my prowadzimy panel dyskusyjny Nie czekam, działam. Skąd kobiety biorą odwagę, by zmieniać swoje otoczenie? I zaproszone są akurat do tego panelu prelegentki reprezentujące to województwo. To głównie samorządowczynie, bo jest ciężko rzeczywiście pogodzić sprawowanie urzędu wraz z obowiązkami życia codziennego. Chcą się tym podzielić i zainspirować nie tylko do startowania w wyborach, bo wiemy, że chcemy, żeby w polityce dużo kobiet też uczestniczyło, ale równocześnie przystępowało do różnych organizacji.
3: Podsumowuje Anna Zagórska. Częstochowscy siatkarze oficjalnie zaprezentowali się fanom z Częstochowy przed nowym sezonem. Kibice tłumnie powitali odnowioną drużynę w minioną sobotę w centrum handlowym M1 po zmaganiach w dwudniowym memoriale imienia Zdzisława Sikorskiego. Zawodnicy KS Norwida Częstochowa spotkali się na rozmowy, wspólne zdjęcia i rozdawanie autografów. Jaki sezon nas czeka?
7: Myślę, że przyszły sezon będzie pełny emocji. Na pewno zawodnikom jest potrzebny olbrzymi kredyt zaufania ze strony kibiców. Zapowiada się bardzo ciekawie, w szczególności po ostatnim sparingu, bo widać, że jest fajny flow, dobra chemia wśród zawodników i myślę, że naprawdę zapowiadają się ogromne emocje, że wzorem poprzednich sezonów będziemy w stanie wygrywać z najlepszymi. Wierzę w nich, jest bardzo fajna energia tych zawodników. Nasi Duńczycy w ogóle zaskoczeni atmosferą też na hali. Zarząd klubu wie, co robi. Bardzo ciekawym transferem jest trener. reaguje, wprowadza zmiany.
3: Mówiła Beata Pawelak z klubu kibica KS Norwid Częstochowa. Na sympatyków sportu od godziny 14 czekały animacje oraz quizy, a od 16 na scenie zapoznaliśmy się z nowym składem. Kibice oraz działacze liczą na to, że nadchodzący sezon przyniesie zdecydowanie emocjonujące rozgrywki. Plany mamy wciąż ambitne.
8: Plan jest taki, żeby grać i walczyć o najlepszy wynik, trenować dobrze. To się przekłada na później wyniki na boisku, więc taki jest cel, aby ten zespół się jak najlepiej prezentował na boisku. Emanował pozytywną energią, zachęcając kibiców do odwiedzenia hali na ulicy Żużlowej. Również do tego, aby ci młodzi zawodnicy, którzy też dołączyli w tym roku do naszego zespołu, wychowankowie, mieli przestrzeń do tego, żeby zagrać też w najwyższej klasie w jednej z najlepszych lig na świecie, a może i zasilić pewne dnia reprezentacji Polski.
3: Oby było jak najwięcej powodów do radości, mówił dla Radia Jura prezes Norwida Łukasz Żygadło. Wszyscy fani siatkówki liczą, że włożony wysiłek pozwoli utrzymać najwyższy poziom gry w barwach Norwid Częstochowa.
11: Witajcie w kolejny piękny jesienny poranek. Słońce dopiero wstanie, ale o tym sobie jeszcze będziemy opowiadali. Wtorek, 6 dzień października, zaczynamy nasze poranne spotkanie. Marek Moc, dzień dobry, kłaniam się nisko.
16: Radio Jura.

0: Dziś wtorek, wtoreczek, wtorunio. Piękny dzień nam się zapowiada, choć może nie o tej porze dnia jeszcze. No właśnie, bo słońce zacznie wschodzić kwadrans przed godziną 7, a zacznie już znikać za horyzontem 2 minuty po godzinie 18. 6 dzień października to jest również 279 dzień roku. Mamy dzień Borsuka, ciekawe święto. Jest także Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego. Warto pochylić się nad tym tematem. A swoje imieniny świętują Artur, Brunon, Fryderyka, Monika, Roman, Bronisław, Bruno, Renat, Magnus, Alberta, Askaniusz i Wiara. Wszystkiego dobrego.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza od 9 października na kolejną edycję festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun, Stara kobieta wysiaduje, Warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, a także spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Wielkie otwarcie 550. Stacji Moja. Już dziś na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji. Benzyna 95, 6,26, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój gazowany Helena 1,25 litra przy zakupie dwóch sztuk, cena 2,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Ser żółty Radamer Serenada 1 kg za 24,99 zł.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
15: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: galerię realizacji i zamów dróg ścienny.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
5: Przypominamy, w całym województwie obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia o mgłach, również w Częstochowie i w całym regionie. I tak będzie przez kawałek poranka, tak więc miejcie to na uwadze, wyruszając w podróż. Ale w ciągu dnia dzień zrobi się pogodny, słoneczny i cieplutki, 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia, jutro nawet 21, w czwartek też 20, choć pod koniec czwartku już mogą nadciągać nad region chmury.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
6: Słuchasz Radia Jura.

Wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. No wiary, wiary chyba zabrakło naszym mistrzom w piłce kopanej. Dobra, nie będziemy się nad nimi znęcać. Iga Świątek dała wczoraj popis z meczu w przystanie beznadziejnym. Zdołało odwrócić losy meczu. Niestety Hubert Hurkacz znów

0: pokonany przez kontuzję. Takie rzeczy w sporcie się dzieją. O młodych piłkarzach też warto by wspomnieć, bo szło jak do tej pory dobrze. No ale skończyło się na przegranej z Włochami 2-6. I niestety biało-czerwoni stracili pierwsze miejsce w grupie. Ale wciąż mogą awansować na Mistrzostwa Europy bez baraży. Wszystko rozstrzygnie się dzisiaj. Przeciwnicy muszą zagrać dla nas. A my wam pięknie wszystkim zagramy, bez względu na to, gdzie jesteście, już za moment.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
4: Wielkie otwarcie 550. stacji Moja. Już dziś na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95, 6,26, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
5: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
6: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
7: Witam sąsiada, jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
8: Nie mam czasu, jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
7: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
8: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy EcoOkna.
7: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
8: Profesjonalny montaż i serwis.
7: Sinbud, Częstochowa Rocha 45/47.
8: Sinbud.pl.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
12: Jest poranek, musi być moc.
13: Najlepiej Marek Moc.
12: I moc porannej kawy.
13: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
12: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
14: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
15: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
9: Po reklamie.
16: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: wtorkowy poranek. My narzekamy na naszych brudzących turystów. Jak się okazuje, od stycznia do września geolodzy z Yellowstone wyłowili z okolic gejzerów i gorących źródeł ponad 20 tysięcy sztuk śmieci. Jest to rekord. Różne dziwne rzeczy tam się znalazły. Nie będziemy teraz rozwijać tematu. Ważne tematy rozwiną za moment nasi dziennikarze w wiadomościach, które startują punktualnie o godzinie 7.
1: Przebudowane niebezpieczne skrzyżowanie w gminie Mstów. W wiadomości Radia Jura we wtorek o 7 rozpoczynamy od dobrych informacji dla kierowców. Będzie także prośba o pomoc w poszukiwaniach dwóch osób, 16-latka z Częstochowy i 44-latka z Kłomnic. W części z kraju i ze świata nocny pożar w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
3: Reklama.
4: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces Twojego biznesu.
5: Wielkie otwarcie 550. Stacji Moja. Już dziś na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji. Benzyna 95,626, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
6: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać Twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać Twój wymarzony dom.
8: 29. urodziny Carrefoura, codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
11: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
12: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października, wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
14: Netto przedstawia.
15: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
16: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
15: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
16: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
15: To może zapraszamy?
16: Dobre!
14: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
17: Za mniej!
18: Po reklamie.
0: kalendarzach wtorek, to 6 dzień października, jest 7 pora na wiadomości.
1: Joanna Mielimonka. Zapraszam na wiadomości w Radiu Jura we wtorek 6 października. Na początek koniec z niebezpiecznym miejscem na drogowo-komunikacyjnej mapie w gminie Mstów. Zakończyła się wielokrotnie zapowiadana kompleksowa przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 786 z drogą powiatową w Wancerzowie. To ruchliwe skrzyżowanie czekało na poprawę zakresu bezpieczeństwa pieszych i kierowców.
3: Droga wojewódzka 786 to jest tak naprawdę jedyna droga tej kategorii w naszej gminie i tak naprawdę nie jest ona w naszym władaniu, to jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, ale we współpracy właśnie z Urzędem Marszałkowskim, z ZDW Katowice udało nam się wykonać rozbudowę skrzyżowania w Wancerzowie z ulicą Sadową. Inwestycja 7 milionów złotych. My dokładaliśmy 500 tysięcy złotych i to jest jakby jeden element. Drugi będzie wykonywany w przyszłym roku od skrzyżowania z ulicą Sadową do Urzędu Gminy w Mstowie. Kolejna ważna inwestycja drogowa dla naszych mieszkańców.
1: Jak mówił wójt Mstowa Tomasz Gęsiarz, na skrzyżowaniu wybudowano tak potrzebną sygnalizację świetlną. Wytyczono też nową zatokę autobusową oraz nowe chodniki z energooszczędnym oświetleniem. 6,5 miliona z łącznej kwoty 7 na przebudowę pochodziło z budżetu województwa śląskiego.
17: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
1: Nowe laboratorium obliczeń kwantowych rozpoczyna tymczasem pracę przy Politechnice Częstochowskiej na Wydziale Informatyki i Sztucznej Inteligencji przy ulicy Dąbrowskiego. Tym samym jest już na wyciągnięcie ręki dla osób zainteresowanych nowoczesnymi technologiami.
18: Tego typu układy są unikalnymi układami w skali nawet świata. Mamy 3 publikacje naukowe oparte o tego typu urządzenia, więc tego typu rozwiązań dydaktycznych nie ma. Dlatego mam nadzieję, że to możemy śmiało mówić o czymś nowym, unikalnym. Zresztą chcemy pogratulować właśnie Politechnice Częstochowskiej, która zdecydowała się na budowę pracowni kwantowej. Dzięki temu jest możliwy rozwój i badawczy, i praktyczny kadr naukowych i studentów.
1: Dodaje Marcin Sadowski. Na wyposażeniu pracowni znalazły się m.in. urządzenia do sprzętowej symulacji oraz stanowiska do badania bezpiecznej kryptografii. Nowa infrastruktura posłuży zarówno studentom informatyki, jak i naukowcom prowadzącym zaawansowane badania nad technologiami przyszłości.
17: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
1: Policyjne poszukiwania dwóch osób zaginął 16-letni mieszkaniec Częstochowy Kacper Kieloch. Ostatni raz był widziany wczoraj około 14 przy Kilińskiego. Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca jego pobytu, proszone są o kontakt z policją. Zdjęcia i rysopis mamy na radiojura.pl. Tam także informacja o poszukiwaniach 44-letniego mieszkańca gminy Mstów. Piotr Bekus w ostatni czwartek wyszedł z miejsca zamieszkania i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną. Ostatni raz był widziany w piątek około 13 w okolicach przychodni. W Radiu Jura teraz pozostałe informacje. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
19: 10 osób poszkodowanych po nocnym pożarze w szpitalu specjalistycznym imienia Rydygiera na osiedlu Złotej Jesieni w Krakowie.
20: W ogień pojawił się około 1 w nocy na oddziale wewnętrznym placówki. Przebywało tam 38 pacjentów.
21: Pierwsze działania podjęły pielęgniarki, które w warunkach silnego zadymienia rozpoczęły ewakuację pacjentów. Około 10 łóżek z pacjentami zostało przez nie wywiezionych na korytarz. Pozostałych pacjentów ewakuowali strażacy.
19: Mówił kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiego komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej.
20: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.
19: Po raz pierwszy w historii, boleśnie, po rzucie karnym, piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Takim wynikiem w Zenicy zakończył się wieczorny mecz w Lidze Narodów.
20: Oglądał go tam na miejscu nasz wysłannik do Bośni, Cezary Dziwiszek. Czarku, jak doszło do tej porażki?
22: Dzień dobry. Zdecydował o niej jeden indywidualny błąd Jana Bednarka. Stoper FC Porto zagrał ręką w polu karnym, a 11 na gola zamienił Iwan Basic i przegraliśmy.
23: Wydaje mi się, że niezłe spotkanie żeśmy rozegrali. Zasłużyliśmy zdecydowanie na więcej. No praktycznie jeden celny strzał gospodarzy i przegrywamy to spotkanie.
22: Ocenia selekcjoner Jan Urban. Czy zasłużyliśmy na tę porażkę? Może i nie. Ale czy zasłużyliśmy na zwycięstwo? No nie bardzo. Bo żeby strzelać gole, nie wystarczą pół sytuacje. Takie niby niezłe, ale w sumie bez konkretów. Dywizjo A Ligi Narodów. Dziękujemy. Może za rok.
19: Amerykanin Karl Deiserot oraz Niemcy Peter Hegemann i Georg Nagel zostali laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Wyróżniono ich za odkrycie metody, która pozwala aktywować pojedyncze komórki nerwowe w mózgu za pomocą światła.
24: Po krótko po północy,
19: 12.30, 12.40.
20: Czy udało się panu przespać?
19: Nie, dlatego nie wiem, czy mówię z sensem. Tak mówił właśnie jeden z nagrodzonych Noblem, dr Carol Dizerot z Uniwersytetu Stanforda.
20: Tak zwana optogenetyka pozwala po wprowadzeniu światłowodów do mózgu zwierzęcia badać przyczyny niektórych chorób i szukać metod ich terapii.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
0: Przypominamy, w całym województwie obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia o mgłach, również w Częstochowie i w całym regionie. I tak będzie przez kawałek poranka. Tak więc miejcie to na uwadze, wyruszając w podróż. Ale w ciągu dnia dzień zrobi się pogodny, słoneczny i cieplutki. 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Jutro nawet 21. W czwartek też 20, choć pod koniec czwartku już mogą nadciągać nad region chmury.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
6: Wtorkowy poranek, dzień dobry, my już w komplecie duecie.
0: No to zapraszamy na dalszą część naszego porannego spotkania.
6: Ewelina Kraczek
0: i Marek Moc.
6: To jeszcze raz, dzień dobry.
4: Radio Jura.
24: Muzyka wybrana dla ciebie.

Radio Jura. Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 50.

0: To wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie, a my teraz zaglądamy do horoskopu.
1: Zodiakalna rybko, dziś łatwiej znajdziesz wspólny język z kimś, z kim ostatnio było ci nie po drodze. Zacznij od zwykłej rozmowy. No, nie każda zgoda wymaga wielkich przemówień.
0: Byk. Sprawa, która wydawała się skomplikowana, okaże się prostsza, kiedy poprosisz kogoś o pomoc. Wieczorem daj się wyciągnąć z domu. Ulubiony fotel spokojnie na ciebie poczeka.
1: Zodiakalny skorpionie, ktoś zauważy dziś twoje starania, choć możesz usłyszeć pochwałę z zupełnie niespodziewanej strony. Przyjmij ją bez tłumaczenia, że to nic takiego. Dobra robota zasługuje na uznanie.
2: Radio Jura.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: Być może właśnie o tej porze pożycie sobie kawę, a może ta pierwsza będzie dopiero w pracy. Tak czy inaczej, mamy do niej miły dodatek. Konkurs Moc Porannej Kawy.
2: Napiszcie nam, jaką moc daje wam poranna kawa. Na wasze odpowiedzi czekamy przez formularz na naszej stronie. Do wygrania kawa firmy Olsema, pyszna zresztą, i bon do wykorzystania na olsema.pl.
1: A po 9:00 koniecznie miejcie telefon pod ręką.
2: No, spokojnie, do tego czasu zdążycie się napić. Ewelina nie będzie pytać przed pierwszą kawą.
1: Nie.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
3: Radio Jura.
0: Reklama.
4: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
5: Wielkie otwarcie 550. Stacji Moja. Już dziś na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji. Benzyna 95, 6,26, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
6: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
7: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: galerię realizacji i zamów druk ścienny.
1: Likwidacja outletu Oscar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Oscar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy!
2: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie, przy ulicy Świętej Jadwigi 112, na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy!
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
14: Do 20 stopni dla Częstochowy zapowiadają synoptycy w najcieplejszym momencie dnia. Jutro 21, 21 również w czwartek. No i to chyba na razie tyle, jeśli chodzi o ciepełko. Od piątku czeka nas zmiana dekoracji. Właściwie w nocy z czwartku na piątek pojawią się chmury, pojawią się już pierwsze opady deszczu. No i temperatura już nie będzie tak sympatyczna, tak więc korzystajcie dzisiaj, jutro i w czwartek z cieplutkiej pogody.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
15: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: wtorkowy poranek z Radiem Jura.
1: A my planujemy z wami dzień i podpowiadamy, co warto wpisać w kalendarz. Dziś o 17 w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Okazja, żeby spojrzeć na swoje miasto trochę inaczej.
0: Po wystawie Tutejszość Topografię oprowadzi kuratorka Joanna Matyja. To część triennale sztuki sakrum i artystyczna podróż po miejscach znanych, ale pokazanych z zaskakujących perspektyw.
1: Będzie też czas na wspomnienia, na rozmowę o tym, co znaczy być stąd. No, może się okazać, że nawet dobrze znana Częstochowa ma przed nami kilka tajemnic.
0: Znamy drogę do pracy, szkoły czy najbliższego sklepu, ale to jeszcze nie znaczy, że znamy całe miasto. Tym bardziej polecamy.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Jesień przyszła, a śpi się dalej cudownie.
3: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
4: Studio Snu Czak polecam materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
3: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
4: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej jesiennej promocji.
3: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
4: Częstochowa ulica Krótka 26. W bramie.
3: Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
5: Sprawdź jesienne promocje Herman w firmie Sinbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Locha 45 przez 47.
6: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
7: Wielkie otwarcie 550 stacji Moja. Już dziś na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji. Benzyna 95, 6,26, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
8: Częstochowo, zagłosuj na projekt ogólnomiejski numer 241 budżetu obywatelskiego. Zagłosuj na boisko piłkarskie dostępne dla wszystkich mieszkańców Częstochowy w dzielnicy Mirów. Pomóż jurajskim wilkom oderwać nasze dzieci od smartfonów. Więcej sportu, zdrowia i aktywności.

0: Wolności. Projekt 241. Twój głos. Boisko dla wszystkich częstochowian.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: do muzyki wracamy tuż po wiadomościach. Po 8 sprawdzimy między innymi, kto bije rekordy popularności w internecie, a za chwilę te najważniejsze informacje. Zostańcie z nami.
1: Będzie mniej wypadków w wiadomościach Radia Jura o 8. Ponownie jesteśmy w gminie Mstów, gdzie przebudowano ważne skrzyżowanie w Ancerzowie. Będzie także pytanie, jakie plany mają młodzi częstochowianie dotyczące swojej przyszłości. Jest specjalna ankieta na ten temat. Tymczasem Komisja Europejska analizuje nowe polskie przepisy obniżające VAT na paliwa. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
3: Reklama.
4: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces Twojego biznesu.
5: Wielkie otwarcie 550. Stacji Moja. Już dziś na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji. Benzyna 95, 6,26, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
6: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
7: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny, oraz Częstochowa, miasto gospodarz.
8: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o Tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
13: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
15: W kalendarzach wtorek, 6 dzień października, na zegarach godzina 8, pora na wiadomości.
1: Joanna Mielimoka. Zaczynamy. Na początek zmodernizowane niebezpieczne skrzyżowanie w gminie Mstów to zbieg drogi wojewódzkiej nr 786 z drogą powiatową w Wancerzowie. Jak mówi wójt Mstowa Tomasz Gęsiarz, na skrzyżowaniu wybudowano tak potrzebną sygnalizację świetlną. To nie wszystko, co poprawiono w tym rejonie.
3: Te prace polegały na zmianie profilu tego skrzyżowania. To było bardzo wypadkowe miejsce, mnóstwo wypadków. Ja tam mieszkam od dziecka, także pamiętam doskonale. I w tym momencie jest inny profil, jest dodatkowy pas, jest sygnalizacja świetna, pierwsza w historii gminy, także jest zdecydowanie bezpieczniej.
1: Wytyczono też nową zatokę autobusową oraz nowe chodniki o szerokości ponad 2 metrów z energooszczędnym oświetleniem LED. Wartość inwestycji wyniosła 7 milionów złotych, 6,5 miliona pochodziło z budżetu województwa śląskiego.
16: Twoje sprawy.
1: Zostaną po studiach czy zdobyciu kwalifikacji w Częstochowie, czy wybiorą zagraniczne ośrodki badawcze. Ruszyło ogólnopolskie badanie dotyczące młodych talentów, które zamiast zasilać naszą gospodarkę i naukę spełniają się za granicą. Ankieta już trwa i ma sprawdzić plany zawodowe oraz opinie młodych, w tym też częstochowian. Organizatorzy czekają na głosy studentów, doktorantów oraz młodych inżynierów z miasta i regionu. Co mogłoby ich zachęcić, by powiązali przyszłość z regionem i naszym krajem?
17: Mamy wielu świetnie wykształconych młodych ludzi, szczególnie w obszarze nauki, technologii i inżynierii. Część z nich swoją przyszłość zawodową widzi poza Polską. Postanowiliśmy to sprawdzić. Prowadzimy ogólnopolskie badanie. Chcemy poznać doświadczenia, plany i potrzeby młodych ludzi, dlatego zachęcam również słuchaczy z Częstochowy i całego regionu do podzielenia się swoim głosem. Każda odpowiedź ma dla nas znaczenie, bo wyniki posłużą do przygotowania raportu i konkretnych rekomendacji.
1: Mówiła dla nas Julia Kwaśniewska, prezes Fundacji Forum STEM, na co dzień ekspertka do spraw energii, klimatu i środowiska Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. Badanie ma pokazać, jak młodzi ludzie oceniają lokalne perspektywy rozwoju, poziom wynagrodzeń i dostęp do innowacyjnych projektów. Anonimową ankietę można wypełniać do końca listopada. Więcej na ten temat znajdziecie w naszym portalu.
16: www.radiojura.pl.
1: Mamy w mieście 100 lat sportowych emocji, historii, lokalnej tradycji. Jubileusz świętuje dziś Skra Częstochowa. Rok 2026 to dla klubu symboliczne podsumowanie 10 dekad piłkarskich zmagań pod Jasną Górą. Głównym punktem jubileuszowych obchodów będzie uroczysta gala zaplanowana na godzinę 17 w Centrum Konferencyjnym przy ulicy Przemysłowej. Będzie czas na podsumowania, rozmowy, wspomnienia i plany na kolejne dekady, zapowiadają włodarze klubu. A ja zapraszam na kolejne wydanie wiadomości z kraju i ze świata. Z nami ponownie Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
18: Kilka godzin zajęło stołecznym policjantom namierzenie, a potem zatrzymanie mężczyzny podejrzewanego o potrącenie samochodem młodej kobiety w podwarszawskim Piastowie i ucieczkę z miejsca wypadku.
19: Został zatrzymany w Pruszkowie. Dzisiaj rano ma usłyszeć zarzuty. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów tego zatrzymania. Dzień dobry, Krzysztofie.
20: Dzień dobry.
19: Co wiemy w tej chwili o okolicznościach tego zdarzenia?
20: Policyjny patrol wezwano do 20-latki nieprzytomnej leżącej na ulicy w Piastowie. Bardzo szybko ustalono, że została potrącona przez samochód, gdy przechodziła przez przejście dla pieszych. Do szpitala, jest w śpiączce. Rozpoczęły się poszukiwania sprawcy. Do tych działań zaangażowano znaczne siły policji. Badano m.in. zapisy kamer monitoringu, ale także logowania telefonów. Na tej podstawie już po kilku godzinach policjanci weszli do mieszkania mężczyzny, który mógł być kierowcą. Gdy go zatrzymano, miał ponad promil alkoholu w organizmie. Wraz z nim do policyjnej izby zatrzymań trafiła kobieta, pasażerka jego sportowego Mercedesa. Rano mężczyzna ma trafić do prokuratury i usłyszeć zarzuty. Jest dobrze znany mundurowym. W przeszłości był notowany za różne przestępstwa.
18: Bruksela analizuje nowe polskie przepisy obniżające VAT na paliwa, powiedziała naszej korespondentce rzeczniczka Komisji Europejskiej Louise Bogi. Komisja twierdzi, że obniżka VAT-u nie jest najskuteczniejszym sposobem na obniżenie cen paliw dla kierowców.
19: Katarzyna Szymańska-Borginou. Kasiu, czy Polsce coś grozi w związku z tą obniżką VAT-u?
21: Na razie Komisja Europejska nie przesądza, jakie podejmie działania. Już w marcu przy pierwszej odsłonie programu ceny paliwa niżej Bruksela podkreślała, że obniżony VAT na paliwa jest niezgodny z prawem Unii. Wtedy wysłała Polsce jedynie listę z ostrzeżeniem, nie wszczynając procedury naruszeniowej. Niewykluczone, że teraz będzie podobnie, tym bardziej, że takie procedury trwają bardzo długo. Komisja zwraca też uwagę, że obniżony VAT nie musi w całości przełożyć się na niższe ceny paliw. Polska jest dziś jedynym krajem w Unii stosującym takie rozwiązanie. W czerwcu wycofała się z niego Hiszpania.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness. Extreme Fitness Gyms.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
15: Do 20 stopni dla Częstochowy zapowiadają synoptycy w najcieplejszym momencie dnia. Jutro 21, 21 również w czwartek. No i to chyba na razie tyle, jeśli chodzi o ciepełko. Od piątku czeka nas zmiana dekoracji. Właściwie w nocy z czwartku na piątek pojawią się chmury, pojawią się już pierwsze opady deszczu. No i temperatura już nie będzie tak sympatyczna, tak więc skorzystajcie dzisiaj, jutro i w czwartek z cieplutkiej pogody.
22: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911, partnerski serwis Porsche w Częstochowie, ulica 1 Maja 21.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness, Extreme Fitness Gyms.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter, 733-267-267.
2: Pozdrawiamy tych, którzy jadą właśnie do pracy i tych, którzy już są zapracowani.
15: I zapraszamy na kolejną wspólną godzinę.
2: Ewelina Kraczek
15: i Marek Moc.
2: No to gra.
23: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: Tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek.
1: Kalendarz przypomina, że 6 października 2010 roku ruszył Instagram, czyli dziś kończy 16 lat. Pamiętacie jeszcze czasy, kiedy obiad po prostu się jadło?
0: Tak, tak. I nie zatrzymało ci widać z wami. Poczekaj, czekaj, czekaj, jeszcze zdjęcie, no.
1: No właśnie. A my przez lata co? Fotografowaliśmy wakacje na przykład, uroczystości, zdjęcia ze szkolnych wycieczek były takie perełki. A teraz?
0: Wszystko. Za chwilę sprawdzimy, kto króluje w internecie i dlaczego do wielkiej sławy czasem wystarczy nic nie robić.

0: wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Wracamy do tematu Instagram. Media społecznościowe. 16 lat temu, 6 października właśnie ruszył Instagram, a dziś wśród osób króluje tam, sprawdziliśmy, Cristiano Ronaldo ma około 680 milionów obserwujących.
0: Ale rekord polubień posta należy do Messiego. Zdjęcia po zdobyciu Mistrzostwa Świata zebrały ponad 75 milionów serduszek.
1: Wow. A wcześniej rekord należał, uwaga, do zdjęcia jajka, zwykłego kurzego. Internauci umówili się, że zrobią z niego hit. No i zrobili.
0: Tak, bez makijażu, bez filtra, bez wakacji na Bali. No, musiało zaboleć konkurencję.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Witam sąsiada, jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
5: Nie mam czasu, jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
4: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
5: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy Ekookna.
4: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
5: Profesjonalny montaż i serwis.
4: Sinbud, Częstochowa, Rocha 45/47.
5: Sinbud.pl.
6: Wielkie otwarcie 550. Stacji Moja. Już dziś na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji. Benzyna 95,626, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
7: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Panki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
8: Nie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro, kawa mielona, 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
12: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
15: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
0: Ciśnienie od jakiegoś czasu zaczyna nam wolniutko spadać. Na razie się ustabilizowało na poziomie 1022 hektopaskali. Po południu właściwie jutro znowu zacznie nam lecieć w dół. Nie będą to jakieś drastyczne spadki. Nie mają wpływu również na biometr, bo ten jest dzisiaj korzystny. Wiatr wieje z południowego zachodu, ale dzisiaj raczej słaby i umiarkowany. No i nie będzie obniżał odczuwalnej temperatury. Przypomnę, dla Częstochowy i regionu dzisiaj zapowiadana jest 20.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
20: Słuchasz Radia Jura.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: O tej porze to kawa już chyba wypita. To powiedzcie, co dzięki niej udało się dzisiaj zrobić? Wstać bez marudzenia, wyszykować dzieci, a może wreszcie zabrać się do pracy?
2: Czekamy na wasze historie w konkursie Moc Porannej Kawy. Napiszcie, jaką moc daje wam właśnie poranna kawa i wyślijcie odpowiedź przez formularz na naszej stronie.
1: A do wygrania kawa firmy Olsema i bon do wykorzystania na olsema.pl. A po godzinie 9 odbierajcie telefony także z nieznanego numeru, bo to mogę być ja, mogę dzwonić.
2: Kawa, nagrody i rozmowa z Eweliną. A miało być zwykłe wyjście do pracy.
1: Będzie fajnie.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
3: Radio Jura.
0: Reklama.
2: Jest poranek, musi być moc.
4: Najlepiej Marek Moc.
2: I moc porannej kawy.
4: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
2: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
5: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
6: Jak donoszą agencje, drzwi z firmy Progress cieszą się coraz większą popularnością wśród osób remontujących mieszkania i budujących domy. Klienci doceniają możliwość wyboru drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, przesuwnych, szklanych, również pod wymiar, od producentów z całej Polski. Najnowsze design, trwałość i bezpieczeństwo to cechy wyróżniające drzwi z firmy Progress od konkurencji. Sporym uznaniem cieszy się też profesjonalna obsługa w salonie oraz autoryzowana grupa montażowa. Progress Częstochowa, Kietrzyńska 54, www.drzwi.chest.pl.
7: Wielkie otwarcie 550. stacji Moja. Już dziś na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji. Benzyna 95,626, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
8: Jesień przyszła, a śpi się dalej cudownie.
9: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
10: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
9: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
10: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej jesiennej promocji.
9: Studio Snu Czak.

0: Częstochowa, ulica Krótka 26 w Bramie.
1: Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
0: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
1: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
0: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
1: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
0: Masz czas do 7 października.
1: Twój głos naprawdę ma znaczenie.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, to już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
9: Słuchasz Radia Jura. Yeah.

0: Już po godzinie 9 wyłowimy dla Was z sieci historię naszych mieszkańców, bo czasem naprawdę jedno krótkie ogłoszenie wystarczy, żeby było o czym rozmawiać. A za kilka chwil te najważniejsze informacje z regionu, z kraju i ze świata. Zostańcie z nami.
1: 98 zdarzeń drogowych w wiadomościach Radia Jura. Podsumowanie wczorajszego dnia na drogach województwa śląskiego. Wrócimy także do wczorajszej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Służby sprawdzają, co było przyczyną nocnego pożaru w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Placówka pracuje już normalnie. Joanna Mielibonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
3: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
4: Wielkie otwarcie 550. Stacji Moja. Już dziś na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji. Benzyna 95, 6,26, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
3: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w swoim. Woda kropla bez kidu, gazowana i niegazowana, 1,5 litra, cena regularna 1,99 zł. Teraz przy zakupie 12 sztuk, cena 1,33 zł. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
5: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 4 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.
1: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać twój wymarzony dom.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Po reklamie.
9: Na zegarach już godzina 9, we wtorkowy poranek. Czas na kolejne wiadomości.
10: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Do 98 zdarzeń drogowych doszło wczoraj na trasach regionu w Radiu Jura. Mamy codzienny raport śląskiej drogówki. W wypadkach rannych zostało 7 osób. Tydzień zaczął się od porannych mgieł. Policja przypomina o korzystaniu ze świateł mijania oraz dostosowaniu prędkości do warunków. Powtarza też hasło akcji: świeć przykładem, noś odblaski. Dzięki elementom odblaskowym kierowca może dostrzec pieszego nawet z odległości 150 metrów, co daje mu więcej czasu na odpowiednią reakcję.
11: Radio Jura. Jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
10: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie rozpoczął nowy 56. rok akademicki. Byliśmy w auli UJD podczas uroczystości, jaka miała miejsce w siedzibie przy ulicy Waszyngtona. O swoich doświadczeniach ze studiowaniem w Częstochowie mówili nam żacy z drugiego oraz piątego roku.
12: Dzięki uczelni miałam możliwość pojechania na wiele wyjazdów.
13: Jedne studia już skończyłem, poszedłem na drugie. Lubię to akademickie życie, jest w porządku.
14: Dla tych, którzy rozważają studiowanie w Częstochowie, czym by pani ich przekonała?
12: Dużym atutem naszego uniwersytetu jest to, że faktycznie bardzo szybko się rozwija, bierze udział w wielu programach.
10: Mówili Emilia, Julia i Mikołaj, studenci z Częstochowy, z którymi rozmawiał Mariusz Osera. Największym sukcesem uczelni w ostatnich latach jest kształcenie przyszłych lekarzy i studentów pozostałych kierunków medycznych.
15: Kolegium Medicum, będę mówił o intensywnym jego rozwoju i sukcesie, który trzeba odnotować, a to w szczególności powstaniu wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, jednego z podstawowych filarów na czwartym roku kształcenia. To właśnie wszystko na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Jak popatrzymy na nabór tegoroczny, to kierunek lekarski, fizjoterapia, pielęgniarstwo, to topowe kierunki. To pokazuje, że zainteresowanie jest w tym obszarze. To pokazuje, że uczelnia musi umiejętnie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom.
10: Mówi profesor Bogusław Przywora, pełniący obowiązki rektora UJD w Częstochowie. Zostajemy przy temacie ochrony zdrowia, bo modernizację przeszła kardiologia w szpitalu w Myszkowie. Na przeprowadzenie inwestycji powiat pozyskał 20 milionów złotych z KPO. Na zmodernizowanym oddziale jest 19 łóżek z zaawansowanym wyposażeniem. Jednostka posiada też sprzęt w postaci tomografu komputerowego, nowoczesnego RTG, respiratora, defibrylatora oraz aparatów do znieczulania. Umowa na przygotowanie projektu przebudowy dworca w Lublińcu. O nowej inwestycji informuje PKP. My do tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach. Teraz pozostałe doniesienia: Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
16: Wciąż nie wiadomo, co mogło być przyczyną nocnego pożaru na oddziale wewnętrznym Szpitala Specjalistycznego imienia Rydygiera w Krakowie.
17: Do pożaru doszło po pierwszej na jednej z sal oddziału chorób wewnętrznych na 10. piętrze budynku. Ewakuowano stamtąd 38 osób.
18: Pierwsze działania podjęły pielęgniarki. Około 10 łóżek z pacjentami zostało przez nie wywiezionych na korytarz.
17: To rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły.
16: 10 osób, zarówno pacjentów, jak i członków personelu, trafiło na szpitalny oddział ratunkowy z powodu podtrucia tlenkiem węgla.
17: O poranku placówka pracuje już normalnie. Pomieszczenia oddziału zostały przewietrzone.
19: Nie mogę dojść do siebie, bo pracuję tu 36 lat na tym akurat oddziale wewnętrznym całe życie.
16: To jedna z pielęgniarek Rydygiera, która rano szła na dyżur właśnie na ten oddział, gdzie doszło do pożaru. Zmasowany atak ukraińskich dronów na obwód moskiewski. Rosyjską stolicę zaatakowało tej nocy aż 650 bezzałogowców.
17: Z informacji, które pojawiają się w mediach społecznościowych, wynika, że w wyniku ataku zapaliła się stacja Wołodarska, jeden z największych składów ropy w rejonie moskiewskim.
16: Rurociągi łączą ten zakład w Wołodarze z głównymi lotniskami obwodu moskiewskiego. Lokalne władze informują też o zestrzeleniu ponad 130 dronów, które leciały w stronę Moskwy.
17: Sejmowa Komisja Regulaminowa zajmie się dzisiaj wnioskiem o uchylenie immunitetu wiceministrowi spraw zagranicznych i posłowi PSL, Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu. Prokuratura chce postawić mu zarzuty zagrożone karą do 10 lat więzienia.
16: Sam poseł i wiceminister nie skorzystał z możliwości zrezygnowania z immunitetu, o czym przypomina Tomasz Skoryt. Przypomnijmy, Tomku, o co podejrzany jest Bartoszewski.
20: Śledczy chcą posłowi PSL postawić zarzuty przywłaszczenia powierzonego mienia i nabytych za nie lokali mieszkalnych, a także ukrycie majątku, którym mógłby zaspokajać roszczenia. W sprawie, w której rok temu Bartoszewski został skazany na zwrot ponad 17 milionów złotych, złożono apelację. Wcześniej poseł i wiceminister cały swój majątek miał jednak przepisać na żonę, czym uniemożliwił egzekucję majątku. Władysław Teofil Bartoszewski od 3 lat jest wiceszefem MSZ, dzisiaj jedynym nie mającym poświadczenia bezpieczeństwa ABW. Wniosek o uchylenie mu immunitetu jest w Sejmie od lipca. Według posłów PSL Bartoszewski jest świadom, że oczekują od niego rezygnacji z immunitetu. Mimo to do dziś takiego oświadczenia nie złożył. Wnioskiem o jego uchylenie sejmowa komisja ma się zająć w południe.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
9: Ciśnienie od jakiegoś czasu zaczyna nam wolniutko spadać. Na razie się ustabilizowało na poziomie 1022 hektopaskali. Po południu właściwie jutro znowu zacznie nam lecieć w dół. Nie będą to jakieś drastyczne spadki. Nie mają wpływu również na biometr, bo ten jest dzisiaj korzystny. Wiatr wieje z południowego zachodu, ale dzisiaj raczej słaby i umiarkowany. No i nie będzie obniżał odczuwalnej temperatury. Przypomnę, dla Częstochowy i regionu dzisiaj zapowiadana jest 20.
7: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
21: Skoro jesteście już bardzo dobrze poinformowani, to wracamy do muzyki.
9: I pięknie wam zagramy.
21: Ewelina Kroczek.
9: Marek Moc.
21: Bądźcie blisko nas.
11: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 50.

0: To wtorkowy poranek z Radiem Jura.
1: Wyłowiony z sieci o tej porze, tym razem z Częstochowy. Na jednej z ulic mieszkańcy szukają właściciela domu. Powód? Według ogłoszenia alarm przy posesji był bez przerwy od 2 w nocy.
0: Urządzenie miało obudzić właściciela, ale obudziło wszystkich poza nim.
1: A autor wpisu prosi o kontakt z gospodarzem, bo sąsiadom, jak pisze, zaraz uszy zwiętną. No, sprawa została oczywiście zgłoszona odpowiednim służbom.
0: I oby udało się szybko znaleźć właściciela i wyłączyć alarm.
1: Wiesz, właściciel może spać spokojnie, a cała okolica pilnuje mu domu.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza od 9 października na kolejną edycję festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun, Stara kobieta wysiaduje, Warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, a także spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Wielkie otwarcie 550. Stacji Moja. Już dziś na Stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na Stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji. Benzyna 95, 6,26, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
6: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój gazowany Helena 1,25 litra przy zakupie 2 sztuk, cena 2,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Ser żółty Radamer Serenada 1 kg za 24,99 zł.
7: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
9: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
16: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
17: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
0: Poranne mgły będą ustępowały, popołudnie już piękne, pogodne i słoneczne w Częstochowie i w całym regionie. Jutro też jeszcze sporo pogodnego nieba. No i patrzę, że czwartek też całkiem nieźle się zapowiada. Niestety w nocy z czwartku na piątek już pojawią się chmury, już mają pojawić się opady deszczu. Dziś ciepło, 20 stopni, jutro stopni 21.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
22: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajutka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: To wtorkowy poranek i kolejna odsłona konkursu Moc Porannej Kawy.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: To wtorkowy poranek i kolejna odsłona konkursu Moc Porannej Kawy, a właściwie finałowa odsłona konkursu Moc Porannej Kawy.

0: w jakiej sprawie dzwoni, prawda?
1: No, myślę, że tak.
0: Formularz kontaktowy wypełniony na naszej stronie internetowej, a tam o tym, jaką moc daje poranna kawa. No dobrze, opowiedz nam trochę o tym.
1: No, kawa to jest takie dobre rozpoczęcie dnia. Teraz mnie pani troszkę zaskoczyła, musiałbym sobie przypomnieć.
0: A powiedz mi, ale już wypiłeś kawkę?
1: Pierwsza już za mną.
0: No to po prostu opowiedz nam o tym, jak się teraz czujesz i jakie zadania przed tobą.
1: Wyśmienicie. Dobrze rozpoczęty dzień, rozpoczęty tydzień. Myślę, że druga będzie jeszcze lepsza, bo pierwsza to taka szybka.
0: A dużo zadań do zrealizowania?
1: Oj tak, jestem po małym urlopie, więc rzeczywiście będzie tego sporo.
0: Czyli teraz tym bardziej trzeba się szybko zorganizować. No chyba najgorsze te powroty z urlopów, bo wtedy to przestawienie się na tryb działania, no do łatwych nie należy, prawda?
1: To prawda.
0: W takim razie dolewamy ci kolejną porcję małej aromatycznej, a może większej już aromatycznej kawy, ufundowanej przez firmę Olsema. Bon na zakupy do zrealizowania w sklepie tej firmy także otrzymujesz.
1: Super, bardzo dziękuję, miłe zaskoczenie.
2: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
3: Radio Jura.
2: Reklama.
4: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Pokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Pokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces Twojego biznesu.
5: Wielkie otwarcie 550. Stacji Moja. Już dziś na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji. Benzyna 95, 6,26, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
6: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
7: Likwidacja outletu Oskar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Oskar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
8: Częstochowo. Zagłosuj na projekt ogólnomiejski numer 241 budżetu obywatelskiego. Zagłosuj na boisko piłkarskie dostępne dla wszystkich mieszkańców Częstochowy w dzielnicy Mirów. Pomóż jurajskim wilkom oderwać nasze dzieci od smartfonów. Więcej sportu, zdrowia i aktywności. Projekt 241. Twój głos. Boisko dla wszystkich częstochowian.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o Tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen.

0: przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Jajka.
1: Ale ten czas pędzi już po godzinie 10. Zajrzymy do kin, gdzie lalka przyciąga tłumy. No i oczywiście odwiedzimy naszą stronę internetową. Tam też jest co oglądać i czytać. Zostańcie z nami. A za chwilę wiadomości.
2: Ruszyło projektowanie modernizacji dworca PKP w Lublińcu w wiadomościach Radia Jura o 10:00. Dobre informacje nie tylko dla pasażerów kolei. Będzie także zaproszenie do małej galerii Gablotka przy Armii Krajowej i protest uczniów szkół średnich we Francji. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
4: Reklama.
5: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
4: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
5: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
4: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
5: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w Twoim domu.
4: Furnipol. Twój styl, twój komfort, twoje wnętrze.
5: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
4: Furnipol.pl.
6: Wielkie otwarcie 550. Stacji Moja. Już dziś na Stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na Stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji. Benzyna 95, 6,26, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
7: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112, na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
19: Lidl, to się opłaca.
0: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
4: Po reklamie.
6: Zegary pokazują godzinę 10, a my we wtorkowy poranek przygotowaliśmy dla Was kolejne wiadomości.
2: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Krok w stronę metamorfozy dworca PKP w Lublińcu na początek w wiadomościach Radia Jura. O 10:00 Polskie Koleje Państwowe podpisały umowę na przygotowanie projektu przebudowy obiektu. I o tym teraz Robert Krzyżaniak.
16: W ramach pracy rozebrana zostanie część budynku administracyjnego, dzięki czemu powierzchnia dworca zostanie dostosowana do aktualnych potrzeb pasażerów. Pozostanie tu część, na której zaprojektowany zostanie zielony dach. Wymieniona zostanie stolarka okienna, a elewacja poddana renowacji. Metamorfozę przejdzie również wnętrze obiektu. Powstanie poczekalnia dla pasażerów, ogólnodostępne toalety, a także lokal komercyjny dostępny zarówno z przestrzeni holu, jak i możliwym dostępem z zewnątrz. Zachowane i poddane renowacji zostaną dwie duże mozaiki ścienne z lat 70. autorstwa Jana Nowaka, które przedstawiają ptaki fruwające obok stylizowanych semaforów i wskaźników kolejowych.
2: Po zakończeniu prac projektowych PKP ogłosi przetarg na wykonawcę prac budowlanych zgodnie z założeniami. Powinno to nastąpić w pierwszej połowie 2028 roku. Zakończenie całej inwestycji planowane jest pod koniec 2029 roku.
7: Wiadomości Radia Jura.
2: Bezpłatne wsparcie dla cudzoziemców w województwie śląskim to projekt Śląskie Centrum Kariery Migrantów skierowane do osób mieszkających lub pracujących w regionie. Udział mogą wziąć cudzoziemcy, którzy mają ukończone 15 lat i legalnie przebywają w Polsce, mieszkają lub pracują w naszym województwie. Do końca roku można m.in. nauczyć się języka polskiego, przeszkolić się z zakresu sztucznej inteligencji, uzyskać wsparcie prawne czy wziąć udział w szkoleniu zawodowym. Zajęcia i wsparcie są dostępne w Gliwicach, Katowicach, Zawierciu i Międzybrodziu Bialskim. Część zajęć również jest przygotowana online. Jak się zapisać? O tym piszemy w naszym portalu.
7: www.radiojura.pl.
2: Nowe działania artystyczne w Małej Galerii Gablotka przy Alei Armii Krajowej w Częstochowie. Miejsce już znamy, a powoli przyczynia się do sukcesu artystycznego kolejnych twórców, nie tylko z UJD. Utalentowanych plastyków bowiem u nas nie brakuje.
20: Kaja Kasprzyk maluje i tworzy jaja i faktycznie galerie, w których Kaja się pokazuje, po prostu są pełne sadzonych jaj i Kaja sama mówi, że jest to wystawa o codzienności. Ona właśnie tak codzienną rzecz jak sadzone jajko czy po prostu jajko zrobiła z niej obiekt artystyczny i myślę, że to jest bardzo fajne, może takie trochę groteskowe, zabawne. Warto zobaczyć.
2: Mówi Lena Głogowska, kuratorka częstochowskiej wystawy, która poleca, aby zobaczyć te prace. Młoda adeptka sztuk plastycznych Kaja Kasprzyk pokazuje ją w Galerii Gablotka przy Alei Armii Krajowej. A ja zapraszam na kolejne wydanie wiadomości z kraju i ze świata. Z nami ponownie Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
21: Może być związane z kilkudziesięcioma innymi kradzieżami i przestępstwami na terenie jednego z powiatów małopolskich.
22: Policja zatrzymała 45-latka, który kilka dni temu włamał się do domu starszego mężczyzny i dotkliwie go pobił. Z nami nasz reporter Maciej Sołtys. Maćku, dzień dobry. Kim jest zatrzymany?
23: Według policjantów to recydywista. Niecały rok temu wyszedł z więzienia, a teraz miał dokonać kolejnego rozboju. Pod koniec września w nocy włamał się do domu 70-latka w powiecie dąbrowskim w Małopolsce i splądrował go w poszukiwaniu wartościowych rzeczy. Hałas obudził starszego mężczyznę. Doszło do szarpaniny najpierw w domu, później na zewnątrz. Pokrzywdzony zdołał się obronić, ale został mocno poturbowany. Jego stan jest dobry. 45-latka zatrzymano natomiast kilka dni temu na stacji benzynowej w Dąbrowie Tarnowskiej. Usłyszał zarzut rozboju i został aresztowany. Grozi mu do 12 lat więzienia. Niewykluczone, że usłyszy też kolejne zarzuty.
21: Nie żyje Jacek Zióber, wychowanek ŁKS-u, który wystąpił też w 46 meczach piłkarskiej reprezentacji.
22: Zióber odszedł w wieku 60 lat. Jeden z najlepszych polskich piłkarzy końca lat 80. i początku 90. ubiegłego wieku.
21: W 1990 roku, przypominamy, piłkarz roku w plebiscycie tygodnika Piłka Nożna. Poza ŁKS-em grał też we francuskim Montpellier i hiszpańskiej Osasunie.
22: Francja przygotowuje się dzisiaj na ogólnokrajowe protesty uczniów szkół średnich, którzy domagają się większych pieniędzy na naukę i potępiają warunki panujące w szkolnych budynkach.
21: Około 30 demonstracji zaplanowano w ramach tego, co uczniowie szkół średnich nazywają aktem trzecim. W Paryżu Związek Szkół Średnich i Związek Studentów zapowiedziały Wielki Wiec na Placu Republiki o 14:00. Spodziewanych jest tam nawet 40 000 protestujących.
22: W ostatnich próbach powstrzymania protestujących 715 policjantów i żandarmów zostało rannych.
21: Około 215 uczniów również odniosło obrażenia, głównie w wypadkach lub z rąk innych osób. Taką informację przekazuje biuro premiera Sebastiana Lecornu. Pewne jest jedno, gdy wpadniemy w spirale przemocy, wiemy, gdzie się zaczyna, ale nie wiemy, gdzie się kończy. To już minister edukacji Edward Jeffrey.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
3: Poranne mgły będą ustępowały, popołudnie już piękne, pogodne i słoneczne w Częstochowie i w całym regionie. Jutro też jeszcze sporo pogodnego nieba. No i patrzę, że czwartek też całkiem nieźle się zapowiada. Niestety w nocy z czwartku na piątek już pojawią się chmury, już mają pojawić się opady deszczu. Dziś ciepło, 20 stopni, jutro stopni 21.
24: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
5: Wtorkowy poranek za chwilę przed południe czas pędzi, prawda?
3: Jak szalony, to już prawie przed południe.
5: Tak, tak, a zostańcie koniecznie z nami niezmiennie przed mikrofonem Ewelina Kroczek
3: i Marek Moc.
5: Zapraszamy.
7: Radio Jura.
8: Fire. Let me see you dance, man.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 15.

0: wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: W szkole bywało z nią różnie, ale w kinach lalka robi furorę. Nową ekranizację powieści Bolesława Prusa w pierwszych 5 dniach obejrzało ponad 622 tysiące osób.
0: Film Macieja Kawalskiego wszedł na ekrany dokładnie 30 września i jak widać na spotkanie z Wokulskim nie trzeba już nikogo namawiać.
1: No, może część widzów po seansie sięgnie też po książkę. Ciekawe, jak wygląda teraz ruch w księgarniach i bibliotekach.
0: No, lalka wypożyczona z własnej woli? No, to się nazywa sukces.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzańska 15. Telefon 572-597-757.
5: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 6504.
6: Wielkie otwarcie 550. Stacji Moja. Już dziś na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95, 6,26, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
7: Jesień przyszła, a śpi się dalej cudownie.
8: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
9: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
8: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
9: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej jesiennej promocji.
8: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
9: Częstochowa, ulica Krotka 26. W bramie.
10: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
16: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
17: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
15: Po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
0: Dzisiaj jeszcze ciepło, w Częstochowie 20 stopni, 21 jutro, 21 także w czwartek. Niestety aura zacznie nam się zmieniać i to dość znacząco. Już w nocy z czwartku na piątek mają pojawić się opady deszczu i w piątek też już nie będzie tak cieplutko. Noce wciąż rześkie, a temperatura w ciągu dnia 20 raczej nie osiągnie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
18: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: Wtorkowy poranek z Radiem Jura.
1: Zabieramy was na radiojura.pl, gdzie zaglądamy do częstochowskich studentów. Wakacje za nimi. Pora znów sprawdzić, w której sali są zajęcia i czy na ósmą naprawdę trzeba przychodzić.
0: Wtorkowy poranek z Radiem Jura.
1: Zabieramy was na radiojura.pl, gdzie zaglądamy do częstochowskich studentów. Wakacje za nimi. Pora znów sprawdzić, w której sali są zajęcia i czy na ósmą naprawdę trzeba przychodzić.
0: Na Uniwersytecie Jana Długosza oficjalnie zainaugurowano nowy rok akademicki.

0: Galerii Mebli Stol Lido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stol Lido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stollido.com.
1: Wielkie otwarcie 550. Stacji Moja. Już dziś na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji. Benzyna 95, 6,26, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
0: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Woda kropla bez kidu, gazowana i niegazowana, 1,5 litra, cena regularna 1,99 zł. Teraz przy zakupie 12 sztuk, cena 1,33 zł. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
2: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
0: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
2: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
0: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
2: Masz czas do 7 października.
0: Twój głos naprawdę ma znaczenie.
3: Gastorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii jak szukasz na

0: telefon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
7: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: promocji i zamów druk ścienny.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Sprawdzamy czas. No tak, tak. Na dziś już kończymy, ale zostawiamy was z muzyką. No i życzeniem, żeby ta reszta wtorku poszła po waszej myśli.
1: Sprawdzimy jutro o poranku, jak poszło.
0: Za dziś dziękuję. Ewelina Kraczek
1: i Marek Woc.
0: Do usłyszenia.
2: Plan ogólny Częstochowy trzeba poprawić w wiadomościach Radia Jura. O 11 powiemy dlaczego. Będzie również podsumowanie dotychczasowej pomocy dla dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej. Pomyłka RCB, alerty o zagrożeniu z powietrza dostali mieszkańcy województwa lubuskiego, a miały pójść do lubelskiego. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
4: Reklama.
5: Wielkie otwarcie 550. stacji Moja. Już dziś na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95,626, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
6: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły: hotel.konstancja.pl.
7: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
8: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać twój wymarzony dom.
9: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
10: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Po reklamie.
16: W kalendarzach wtorek to 6 dzień października, na zegarach godzina 11. W Radiu Jura to czas na najważniejsze wiadomości.
2: Joanna Mielimonka. Zaczynamy. Plan ogólny miasta do poprawy w kilku punktach. Wojewoda śląski zakwestionował 6 z ponad 2000 wyznaczonych stref dla Częstochowy. To największy plan oceniany dotychczas przez nadzór wojewody. Podobny problem ma wiele miast i gmin w regionie. Arkadiusz Szapka.
4: Głównym zastrzeżeniem nadzoru urbanistycznego wojewody jest nieuwzględnienie w planie złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej Michalina, którego eksploatację zakończono 25 lat temu. Miasto złożyło już wyjaśnienia, podkreślając, że wydobycie w tym miejscu to już przeszłość, a błąd polega na niewykreśleniu złoża z zasobów. Wraz z wyjaśnieniami miasto wnosiło o ewentualne uchylenie planu tylko w kwestionowanym wycinku. Niestety ten wniosek nie został uwzględniony, w przeciwieństwie do praktyki stosowanej w innych województwach. Nadzór urbanistyczny wojewody śląskiego przyjął interpretację, zgodnie z którą uchyla plany wyłącznie w całości.
2: Ja dodam, że po decyzji wojewody Częstochowa musi ponowić całą procedurę planistyczną wraz z konsultacjami społecznymi, a tylko one potrwają około miesiąca.
3: Radio Jura jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
2: To nie tylko dach nad głową, ale całe 4 lata troski, edukacji i bezpieczeństwa w Caritas Archidiecezji Częstochowskiej podsumowano okres kompleksowej pomocy dla dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej. Najmłodsi z rodzin poszkodowanych przez wojnę znalazły schronienie w Centrum Duchowości Święta Puszcza w Olsztynie. Było to blisko 100 dzieci i ich opiekunów z rejonów objętych działaniami zbrojnymi.
15: Wszystko zaczęło się w 2022 roku, 8 marca, w Dzień Kobiet. Przyjechały dzieci do nas z Mydnej, z Melitopolu, 80 dzieci z wychowawcami tamtejszych placówek. Przygoda, która się skończyła, można powiedzieć, 1 września 2026, czyli dzieci były u nas 4,5 roku. Wszystko to, co działo się w tym czasokresie, ja mogę podsumować tak jednym zdaniem, że podejmując decyzję pomocową względem Ukrainy, w tym aspekcie nie popełniłem błędu. Od samego początku stawiałem na to, żeby bronić niewinnych. Niewinnymi w takich okolicznościach wojny i konfliktu zawsze są dzieci.
2: Mówi ksiądz Marek Bator, dyrektor częstochowskiej Caritas. Wsparcie objęło nie tylko wyżywienie i zakwaterowanie, ale też pomoc psychologiczną oraz uruchomienie specjalnej szkoły z ukraińskim programem nauczania.
3: Wiadomości Radia Jura.
2: Jeden niesprawny autobus to efekt kontroli pojazdów wożących dzieci w powiecie kłobuckim. To były wspólne działania drogówki i inspektorów ITD. Sprawdzano również trzeźwość kierowców oraz ich uprawnienia do kierowania autobusami. Kontrola obejmowała także obowiązkowe wyposażenie i oznakowanie pojazdów. Przy ulicy Targowej w przystajni skontrolowano 2 autobusy. W jednym z nich stwierdzono wyciek płynu z układu hydraulicznego. Z powodu tej usterki zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu. W Radiu Jura pozostałe informacje Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
17: Przegląd procedury wysyłania alertów zapowiada szefostwo Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Powodem jest wczorajsza pomyłka RCB.
18: Alert o zagrożeniu z powietrza otrzymali mieszkańcy województwa lubuskiego zamiast lubelskiego. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów.
17: Jakie są dotychczasowe ustalenia przyczyn tego błędu?
19: Wszystko wskazuje na to, że pomyłki dopuścił się pracownik centrum, a nie była to awaria sprzętu, ale na ostateczne potwierdzenie trzeba jeszcze poczekać. Wiadomo, że na dyżurze było kilka osób. Ustalane jest, kto konkretnie uruchomił alert z błędną lokalizacją. Jak usłyszałem, takie ostrzeżenie wysyła się z użyciem specjalnej aplikacji. Efektem przeglądu procedur może być wprowadzenie kolejnego etapu weryfikacji przed uruchomieniem ostrzeżenia. Odrębnym efektem postępowania wyjaśniającego mogą być indywidualne konsekwencje służbowe wobec pracownika, który odpowiada za błąd.
17: Po fizjologii lub medycynie dzisiaj czas na fizykę. Tuż przed południem powinniśmy poznać kolejnych laureatów Nagrody Nobla.
18: W studiu Grzegorz Jasiński.
17: Dzień dobry.
18: Grzegorzu, jakie odkrycia uznaje się za godne docenienia akurat w tej dziedzinie w tym roku?
20: Na czele listy badania, które doprowadziły do stworzenia diod OLED, to dzięki nim ekrany naszych telewizorów, smartfonów, zegarków, komputerów tak pięknie się prezentują. Dużo mówi się też o odkryciach, które mogą przyczynić się do obniżenia energii niezbędnej do zasilania całej naszej elektroniki. Na różnych forach dyskusyjnych pojawiają się też inne propozycje, choćby badania związane z tak zwanymi metamateriałami. Tu chodzi o tworzenie rodzaju tak zwanej peleryny niewidki, czy nowe zastosowania grafenu. Mocno stoją też akcje naukowców, którzy są autorami przełomowych osiągnięć w kontroli układów ultrazimnych atomów. To może przydać się choćby do budowy najdokładniejszych optycznych zegarów atomowych. To oczywiście badania świata w skali mikro, ale w fizyce zawsze trzeba brać też pod uwagę tematy dotyczące całego wszechświata.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
16: Sprawdzamy pogodę w regionie. Dzisiaj w Częstochowie na termometrach maksymalnie 21 stopni. Niebo będzie częściowo zachmurzone. Wiatr słaby do umiarkowanego powieje z zachodu i południowego zachodu. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1021 hektopaskali. Podobnej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Wręczycy Wielkiej i Blachowni. A w nocy 9 stopni.
22: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
16: Już po godzinie 11 to wtorkowe przedpołudnie w Radiu Jura sprawdzamy dla Was najciekawsze wydarzenia w regionie. Zostańcie z nami.
1: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: Za nami już dwa spotkania w ramach cyklu oprowadzań kuratorskich po wystawie Tutejszość – Topografia, prezentowanej w ramach 12. Triennale Sztuki Sakrum. A dziś odbędzie się ostatnie oprowadzanie. To nie będzie zwykłe zwiedzanie, ale artystyczny spacer po Częstochowie, miejscach znanych, pokazanych z nieoczywistej perspektywy oraz tych, które mogą zaskoczyć. Będzie też czas na wspomnienia i rozmowę o tym, co właściwie znaczy być stąd. Po wystawie oprowadzi kuratorka Joanna Matyja. Start o godzinie 17 w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces z Twojego biznesu.
4: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
5: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
4: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
5: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
4: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w Twoim domu.
5: Furnipol. Twój styl, Twój komfort, Twoje wnętrze.
4: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
5: Furnipol.pl.
6: Wielkie otwarcie 550. Stacji Moja. Już dziś na Stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na Stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji. Benzyna 95, 6,26, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
7: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
8: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
17: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla Ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
18: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: galerię realizacji i zamów dróg ściennych.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
5: Spoglądamy na pogodowe mapy regionu. Dziś w Częstochowie do 21 stopni. W ciągu dnia utrzyma się częściowe zachmurzenie. Wiatr powieje z zachodu i południowego zachodu. Będzie słaby do umiarkowanego. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1022 hektopaskali. Nieco chłodniej w Olsztynie. Tutaj na termometrach 17 stopni, a w nocy 10 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

zbliża się wyjątkowe wydarzenie z okazji 200-lecia nowoczesnej Częstochowy. 15 października... Zbliża się wyjątkowe wydarzenie z okazji 200-lecia nowoczesnej Częstochowy. 15 października w hali sportowej przy ulicy Żużlowej odbędzie się koncert

0: z zespołu Pipes and Drums. Bramy hali na Zawodziu zostaną otwarte o godzinie 16. Szczegóły programu i pełną listę artystów znajdziecie na stronie radiojura.pl.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wielkie otwarcie 550. stacji Moja. Już dziś na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji. Benzyna 95, 6,26, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
4: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzańska 15. Telefon 572 597 757.
5: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać Twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać Twój wymarzony dom.
6: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
7: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
8: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
9: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: Jesień przyszła, a śpi się dalej cudownie.
11: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
10: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
11: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
10: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej jesiennej promocji.
11: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
10: Częstochowa, ulica Krótka 26. Cześć w bramie.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: złoża wolframu oraz innych cennych metali koło Myszkowa zostaną przebadane. W wiadomościach Radia Jura w samo południe o polsko-amerykańskiej umowie będzie także sprawa motocyklistów zaatakowanych w Koszęcinie przez pijanych pieszych. Potrącił 20-latkę i uciekł. Kobieta jest w śpiączce. O zatrzymaniu kierowcy w Pruszkowie również w wiadomościach o 12. Joanna Bielimonka, do usłyszenia.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
2: Reklama.
3: Wielkie otwarcie 550. Stacji Moja. Już dziś na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji. Benzyna 95, 6,26, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój gazowany Helena 1,25 litra przy zakupie dwóch sztuk, cena 2,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Ser żółty Radamer Serenada 1 kg za 24,99 zł.
4: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź, KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie, Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny, oraz Częstochowa, miasto gospodarz.
5: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112, na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
6: Likwidacja outletu Oskar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Oskar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły, opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: Po reklamie.
14: Wtorek, 6 dzień października, wybiło południe. Czas na wiadomości.
0: Joanna Mielimoka, zapraszam. Na początek pytanie, co dalej z gigantycznym złożem wolframu i innych cennych metali na terenach koło Myszkowa. Temat znów stał się gorący po podpisaniu umowy w ambasadzie USA w Warszawie.
15: O skarbach, jakie kryje ziemia w północno-wschodniej części górnośląskiego zagłębia węglowego, wiadomo od kilkudziesięciu lat. Wówczas Państwowy Instytut Geologiczny w tym miejscu potwierdził badaniami złoża rud wolframu, molibdenu i miedzi. Występują na głębokości od 400 do 1000 metrów. To ponad tona czystych metali stosowanych w przemyśle zbrojeniowym, motoryzacyjnym i lotniczym. W ostatnich dniach podpisana została umowa dotycząca współpracy technicznej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, mająca dotyczyć właśnie oceny geologicznej i zasobowej naszego terenu. Projekt zostanie również przeanalizowany pod kątem uwarunkowań środowiskowych, administracyjnych czy ekonomicznych. Strony zamierzają zbadać możliwości związane z budową bezpiecznych łańcuchów dostaw surowców mineralnych dla państw sojuszniczych NATO.
0: To był Mariusz Osyra, dziękuję za relację. Ja dodam, że sprawę tego typu eksploatacji w ubiegłym roku oprotestowały gminy Żarki i Kozigłowy. Nie ma też jednoznacznego stanowiska powiatu myszkowskiego w tej sprawie. Są natomiast obawy mieszkańców o ważny zbiornik wód podziemnych.
6: Wiadomości Radia Jura.
0: Zwrócili uwagę w sprawie niewłaściwej opieki nad psem, zostali zaatakowani. Wszystko działo się w miniony weekend w Koszęcinie. Policjanci z Lublińca zatrzymali mężczyzn, którzy zaatakowali dwóch motocyklistów i nastoletniego syna, jednego z nich. Powodem agresji było zwrócenie uwagi grupie osób na brak opieki nad psem, który wybiegł tuż pod koła jednośladu. Pobici motocykliści z obrażeniami ciała trafili do szpitala. Sprawcy usłyszeli zarzuty i zostali objęci policyjnym dozorem. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie, a dowodem będzie zabezpieczony monitoring z całego zajścia.
6: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
0: W Caritas Archidiecezji Częstochowskiej podsumowano okres kompleksowej pomocy dla dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej. Najmłodsi z rodzin poszkodowanych przez wojnę znalazły schronienie w Centrum Duchowości Święta Puszcza w Olsztynie.
16: Dzieciaki z wieloma traumami po prostu poszły do szkoły polskiej. Były zaopiekowane medycznie, pedagogicznie, psychologicznie. Na początku było ponad 100 osób. Dzieciaki były też w różnych szkołach, więc koordynacja działań była szeroka.
0: Dodaje Ilona Langner, koordynatorka pieczy zastępczej dla młodych podopiecznych ze wschodu. Pomoc od początku zorganizowano bardzo sprawnie.
17: Bardzo szybko, błyskawicznie, na wielu frontach, też niezależnie lokalnie, tak jak na przykład ktoś znał, współpracował z parafią w Ukrainie i po prostu dzieci przyjeżdżały. Dopiero po jakimś czasie ministerstwo przejęło stery nad tym wszystkim.
0: Mówi Joanna Błoniarz z Caritas Polska. 4 lata temu ewakuowano też podopiecznych z ukraińskich domów dziecka. Część trafiła do naszego regionu, do Częstochowy i Olsztyna. W Radiu Jura pozostałe informacje i Magdalena Wojtoń.
18: Są zarzuty dla mężczyzny, który według policji potrącił na pasach w podwarszawskim Piastowie młodą kobietę i uciekł z miejsca wypadku. 32-latek został właśnie przesłuchany w prokuraturze rejonowej w Pruszkowie. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, o co jest podejrzane?
19: Po pierwsze, o spowodowanie wypadku, w wyniku którego młoda kobieta została ciężko ranna. 20-latka jest w szpitalu w stanie śpiączki, ma złamania, liczne obrażenia głowy. Lekarze ocenili, że jej życie jest zagrożone. Po drugie, jak ustalili śledczy, mężczyzna w trakcie wypadku był pijany. Miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo odpowie za ucieczkę z miejsca zdarzenia. Z ustaleń policji wynika, że w nocy w centrum Piastowa nie dostosował prędkości do warunków i na przejściu dla pieszych potrącił kobietę, a następnie odjechał, nie udzielając jej pomocy. Wpadł po kilku godzinach w Pruszkowie. Prokuratura chce aresztu dla podejrzanego.
18: Brak informacji z prokuratury w sprawie warszawskiego szpitala południowego wstrzymuje nasze działania. To podkreślają przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Między innymi ta instytucja wyjaśnia aferę, która wybuchła w czerwcu w stołecznej placówce. Młody lekarz, bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk został kierownikiem SOR-u. W ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Przed Biurem Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, na czym polegają trudności związane z wyjaśnianiem tej sprawy?
20: Kolejne tygodnie śledztwa prokuratury sprawiają, że pozostałe kontrole trwają zdecydowanie dłużej. To podkreśla Konrad Madejczyk z Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
21: Automatycznie w momencie, w którym prokuratura wchodzi na teren, wszystkie inne czynności sprawdzające są wstrzymane. My nie możemy, jako Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, nie możemy dokończyć zadań, które zostały nam zlecone w tym wypadku, czyli dowiedzieć się, jakie procedury tam nie zagrały.
20: Równolegle te sprawy wyjaśniają m.in. Narodowy Fundusz Zdrowia i Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Naczelnej Izbie Lekarskiej.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
14: Wtorkowe popołudnie jest i będzie pogodne, z zachmurzeniem najwyżej małym. Na pewno dzisiaj nie będzie padać. Na termometrach od 21 do lokalnie nawet 23 stopni Celsjusza. W Częstochowie, Lublińcu czy Kłomnicach wiatr słaby z południa i zachodu.
22: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
14: Dzień dobry, cześć i czołem. Mariusz Ryszka, kłaniam się, jestem, melduję się na posterunku i zapraszam na nasze wtorkowe popołudniowe spotkanie. Na początek, jak zwykle, duża porcja dobrej muzyki. Najpierw po francusku, potem po hiszpańsku, będzie po angielsku, a później także przeboje po polsku. Polecam się i zapraszamy.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Secret Service na naszej wtorkowej playliście. No właśnie, poniedziałek pod przebraniem, kontynuacja, ale dzisiaj już do weekendu bliżej. Pogoda nadal dopisuje, więc póki co do nory pewnie nikt się nie chowa. Jak świętujący dzisiaj borsuk, na pewno znacie przysłowie: dobrze wilkowi w borze, a borsukowi w norze. A wujkowi Mariuszowi w radiowym studio. Polecam się tego popołudnia. Oficjalnie zaczynamy planować już kolejny dwudzionek, ale zanim o nim, to podpowiem, czym można się zająć w pracy. Będzie o okazjach do świętowania. To za chwilę. Wcześniej o pogodzie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
4: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
5: Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza od 9 października na kolejną edycję festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun, Stara kobieta wysiaduje, Warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, a także spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Wielkie otwarcie 550. Stacji Moja. Już dziś na Stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na Stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95, 6,26, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
7: Mam ochotę na safari.
8: Na safari to trochę daleko.
7: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
8: A ile można upolować?
7: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
8: No to w drogę.
9: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
16: Janie, skarpeta na pieniądze.
17: Się rozpadła.
16: Noż do 100!
17: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
18: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
19: Blik. Po reklamie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
0: Wtorek do końca będzie na ogół pogodny i słoneczny, z temperaturą na poziomie 21 stopni Celsjusza, lokalnie 2 stopnie nawet więcej. I to chyba ostatni tak ciepły dzień w tym tygodniu. Jutro jeszcze dwójka z przodu także w czwartek. No niestety od piątku w Częstochowie, Mstowie czy Poczesnej zdecydowanie chłodniej.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glin, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Szósty dzień października, pierwszy wtorek miesiąca, jest okazja do świętowania. A propos zapisu daty, 10 przez 6, czyli październik 6, to pamiętacie Alicję z Krainy Czarów? Był tam taki osobnik jak szalony kapelusznik i on na jednej z ilustracji na swoim nakryciu głowy ma takie właśnie numery. Pierwotnie chodziło o cenę, ale uznano, że to jest dobra data na ustanowienie jego święta. No to świętujmy. Przy okazji pytanie, kto jeszcze dzisiaj nosi kapelusz? Czy wiecie, że jakieś 150 lat temu był obowiązkowy, a pojawienie się mężczyzny na ulicy bez niego było wielkim skandalem? No, może na fali popularności lalki wrócimy do tego obyczaju. Co wy na to, panowie?
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
4: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
4: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
5: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
6: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły Hotel Konstancja. Stacja.pl.
7: Wielkie otwarcie 550. Stacji Moja. Już dziś na Stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na Stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji. Benzyna 95, 6,26, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
8: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
9: Gastorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, jak szukasz narzędzi

0: telefon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Częstochowo. Zagłosuj na projekt ogólnomiejski numer 240.

0: 31 budżetu obywatelskiego. Zagłosuj na boisko piłkarskie dostępne dla wszystkich mieszkańców Częstochowy w dzielnicy Mirów. Pomóż jurajskim wilkom oderwać nasze dzieci od smartfonów. Więcej sportu, zdrowia i aktywności. Projekt 241. Twój głos. Boisko dla wszystkich częstochowian.
1: 29. urodziny Carrefoura, codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
2: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl. Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
8: Słuchasz Radia Jura.

0: 6 dzień października trwa Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej. Amerykanie mają dzisiaj Dzień Makaronu. Mac and cheese pewnie będzie wcinany. Mamy także Dzień Georóżnorodności, a także Święto Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. To ci państwo dbają o logistykę, zajmują się też zabezpieczeniem technicznym i medycznym. No to wszystkiego dobrego!
1: Niebezpieczne skrzyżowanie w gminie Mstów po modernizacji. W wiadomościach Radia Jura wracamy do tego tematu ważnego dla kierowców i pieszych. Będzie także Raków Częstochowa przygotowujący się do piątkowego spotkania z GKS-em. Przyznano Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Wielkie otwarcie 550. stacji Moja. Już dziś na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95, 6,26, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
5: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
6: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: galerię realizacji i zamów dróg ścienny.
1: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać twój wymarzony dom.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Janie, skarpeta na pieniądze.
14: Się rozpadła.
13: Noż do 100.
14: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
15: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
16: Blik po reklamie.
17: Na zegarach już godzina 13:00, o tej porze u nas najważniejsze wiadomości.
18: Joanna Mielimonka, zapraszam. Nie ma już niebezpiecznego miejsca na drogowej mapie w gminie Mstów. Zakończyła się kompleksowa przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w Wancerzowie. To ruchliwe skrzyżowanie czekało na poprawę zakresu bezpieczeństwa pieszych i kierowców.
19: We współpracy właśnie z Urzędem Marszałkowskim, z ZDW Katowice udało nam się wykonać rozbudowę skrzyżowania w Wancerzowie z ulicą Sadową. I to jest jakby jeden element. Drugi będzie wykonywany w przyszłym roku od skrzyżowania z ulicą Sadową do Urzędu Gminy w Mstowie. Kolejna ważna inwestycja drogowa dla naszych mieszkańców. Te prace polegały na zmianie profilu tego skrzyżowania. To było bardzo wypadkowe miejsce, mnóstwo wypadków. Ja tam mieszkam od dziecka, także pamiętam doskonale. I w tym momencie jest inny profil, jest dodatkowy pas, jest sygnalizacja świetna, pierwsza w historii gminy, także jest zdecydowanie bezpieczniej.
18: Mówi wójt Mstowa Tomasz Gęsiarz. Wytyczono też nową zatokę autobusową oraz nowe chodniki. Inwestycja kosztowała 7 milionów złotych. Pieniądze w większości pochodziły z budżetu województwa śląskiego.
20: Dzieje się na drogach.
18: Bezpiecznie także przy drodze w Biskupicach, przy ulicy Krótkiej został zbudowany chodnik. W ramach zadania wybudowano również rów odwadniający, usytuowany w newralgicznym miejscu drogi. Koszt inwestycji to prawie 370 tysięcy złotych i został pokryty przez Olsztyn oraz Starostwo Częstochowskie. Przy okazji położono nowy wodociąg o długości ponad 340 metrów wraz z przyłączami do posesji, co kosztowało prawie 470 tysięcy. Złotych.
20: Wiadomości Radia Jura.
18: Myszkowski policjant w czasie wolnym zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Policjant z drogówki zauważył niebezpiecznie jadącego kierowcę Forda. Mężczyzna wielokrotnie zjeżdżał na przeciwległy pas, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Funkcjonariusz uniemożliwił mu dalszą jazdę. Badanie wykazało, że 52-latek miał w organizmie ponad 2 promile.
20: Sport w Radiu Jura.
18: Czerwono-niebiescy wracają na własne boisko po reprezentacyjnej przerwie. Możemy odliczać czas do kolejnego ligowego starcia w piątek na miejskim stadionie przy ulicy Limanowskiego. Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice w meczu 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Dla drużyny ze świętego miasta to kluczowa szansa na zdobycie jakże cennych punktów tabeli. Piłka będzie w grze od 20:30. U nas teraz pozostałe informacje. Swój dyżur rozpoczyna Bogdan Zalewski.
16: I kolejna zagadka tegorocznego tygodnia Doblowskiego rozwiązana. Królewska Szwedzka Akademia Nauk przyznała Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki Francisowi Halsenowi, fizykowi belgijsko-amerykańskiemu, fizykowi cząstek elementarnych. Ze mną w studiu Grzegorz Jasiński. Witamy serdecznie, Grzegorzu. Za co tę nagrodę przyznano?
21: Za obserwację niezwykle przenikliwych cząstek neutrin, które docierają do nas z przestrzeni kosmicznej, a konkretnie za decydujący wkład w budowę obserwatorium, które mogło je wykrywać. To Ice Cube, czyli gigantyczna kostka lodu.
16: No, taka kocha. Ta kostka lodu jest w nieprzypadkowym miejscu, prawda?
21: Dokładnie, w głębi lodu na Antarktydzie. To właśnie tam, w jednym z najbardziej niedostępnych miejsc na Ziemi, działa ten unikalny teleskop neutrinowy, który pozwala śledzić niezwykle trudne do wykrycia cząstki elementarne, właśnie neutrina. Po zainstalowaniu kilometry pod powierzchnią lodu, szeregu tysięcy detektorów, naukowcy zbliżają się do rozwiązania jednej z największych zagadek astrofizyki. Gdzie powstają najpotężniejsze promienie kosmiczne? Jakie procesy rządzą najbardziej ekstremalnymi zjawiskami we wszechświecie? Sukces Ice Cube zainspirował powstanie kolejnych projektów detektorów neutrinowych już na całym świecie.
16: Wielka afera agenturalna w Niemczech. August Hanik, były szef BND, czyli Federalnej Służby Wywiadowczej Niemiec, został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego mocarstwa i zdrady stanu. Niemieckim wywiadem Hanik kierował w latach 1998-2005. Oprócz niego zatrzymano jego byłego bliskiego współpracownika. Hanik pracował jako konsultant w sektorach bezpieczeństwa i biznesu na całym świecie. Miał powiązania z Rosją i Chinami. Przypomnijmy, że przed 2 lata August Hanik stwierdził w Die Welt, że jego zdaniem wysadzenie gazociągu Nord Stream wymagało logistycznego wsparcia z Polski i że mogło dojść do porozumienia na najwyższym szczeblu między Ukrainą i Polską. Wprost wskazywał na prezydentów Władimira Zełenskiego i Andrzeja Dudę. Polska strona zdecydowanie temu zaprzeczyła i nazwała to insynuacją. Funkcjonariusze ABW zatrzymali wczoraj 5 byłych i obecnych menedżerów Orlenu. Jednym z nich jest Michał R., były członek zarządu koncernu. Zatrzymani na zlecenie prokuratora menedżerowie usłyszeli już zarzuty w związku z prowadzonym od ponad 2 lat śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Więcej szczegółów prokuratura krajowa ma podać w komunikacie po zakończeniu wciąż trwających czynności z udziałem zatrzymanych.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany Opel Hunter. 733-267-267.
17: Wtorek do końca pogodny i słoneczny. Co czeka nas w kolejnych dniach? Środa przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające chwilowo do dużego, ale też nie powinno padać, na termometrach od 20 do 22 stopni powyżej zera. W czwartek więcej chmur, a pod koniec dnia w Częstochowie, Mykanowie czy Żarkach popada.
22: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany Opel Hunter. 733-267-267.
17: Za nami już godzina 13, jak słyszeliście przed chwilą, pogoda dopisuje. Piloci pewnie też sobie taką aurę cenią. Dlaczego mówię o pilotach? Ano, dlatego, że w tej godzinie będzie u nas o lataniu. Wcześniej oczywiście muzyka, wybrana dla ciebie.
20: Radio Jura.

Radio Jura. Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Rosalia, Tylko kochaj mnie, to jest muzyka wybrana dla ciebie, a dzisiaj 6 dzień października. 16 lat temu dokładnie odkryliśmy Instagrama. Ja nie wiem, jak wcześniej dawaliśmy radę żyć bez zdjęć jedzenia, nóg na plaży, kotków, szczeniaczków i mądrych rad od ludzi, którzy znają się na wszystkim. Naprawdę, nie wiem, jak to było możliwe. Ale dzisiaj także inna, ważna dla nas rocznica, bo dokładnie 60 lat temu polskie linie lotnicze LOT uruchomiły połączenie do Pyrzowic i nagle wszędzie było blisko. Któż z nas nie ma wspomnień wakacyjnych z tego miejsca? Ja mam. 5 godzin opóźnienia lotu, darmowe kanapki, ale za to płatna woda. I to nie mało, zapłaciłem za butelkę. A wy jakie macie historie do opowiedzenia? Piszcie lub dzwońcie w tej sprawie. Czekam na wasze odlotowe opowieści.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wielkie otwarcie 550 stacji Moja. Już dziś na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95, 6,26, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
2: Blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Woda kropla bez kidu, gazowana i niegazowana, 1,5 litra, cena regularna 1,99 zł. Teraz przy zakupie 12 sztuk, cena 1,33 zł. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
4: Budujesz dom, remontujesz mieszkanie?
5: Masz problem z wyborem odpowiednich drzwi?
4: Przyjedź do firmy Progres w Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej 54.
5: Progres to aktualnie największy wybór drzwi w Częstochowie. Oferty producentów z całej Polski.
4: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, standardowe i nietypowe, również na stare ościeżnice.
5: Zapewniamy wykwalifikowaną ekipę montażową.
4: Progres, Częstochowa Kiedrzyńska 54. Telefon 579 99 401.
6: Kiciu,
7: a?
6: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Likwidacja outletu Oskar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Oskar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: A cappuccino też za piątkę?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A...
14: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
16: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
2: Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
0: Pojawiły się już prognozy na weekend. No tutaj szału nie ma. Jeśli przyzwyczaił się ktoś do temperatur z dwójką z przodu, to będzie rozczarowany, bo zdecydowanie chłodniej będzie. Aktualnie widzę, że w sobotę przewaga po stronie chmur i 15-16 stopni maksymalnie. Jeśli chodzi o niedzielę, tutaj więcej przejaśnień, a na termometrach w Częstochowie, Mykanowie czy Olsztynie 16 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Ibiza.
1: Venga Boys o tym, że fajnie jest polecieć na Ibizę i z Pyrzowic można to zrobić. Przypominam, że dzisiaj ważny dzień dla całego regionu. 6 października w 1966 roku samolot linii... Venga Boys o tym, że fajnie jest polecieć na Ibizę i z Pyrzowic można to zrobić. Przypominam, że dzisiaj ważny dzień dla całego regionu. 6 października w 1966 roku samolot linii PLL LOT IU-14 dokładnie wystarczył.

0: Kierunki Dortmund, Londyn Luton i Alicante. A kto dzisiaj wybiera się w zagraniczną podróż? Temu oczywiście czystego nieba i pomyślnych wiatrów i odrobinę zazdroszczę.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wielkie otwarcie 550 stacji Moja. Już dziś na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95, 6,26, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
4: Jesień przyszła, a śpi się dalej cudownie.
5: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
4: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
5: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
4: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej jesiennej promocji.
5: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
4: Częstochowa ulica Krotka 26. W bramie. Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
6: Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
7: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
6: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
7: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
6: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
7: Masz czas do 7 października.
6: Twój głos naprawdę ma znaczenie.
8: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
9: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
2: Po reklamie.
14: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Szósty dzień października, ważna data, tylko właśnie nie wiem dla kogo, dla przestępczego świata, dla policji czy dla kolejarzy, bo w 1866 roku bracia Renault dokonali tego, co historia opisuje jako pierwszy napad na pociąg w historii Stanów Zjednoczonych. Takie rzeczy się działy. A przy okazji w USA dzisiaj dzień makaronu, no to smacznego.
1: Nieprzyjemny fetor w miejscowości Łojki w wiadomościach Radia Jura. Będziemy sprawdzać, co dzieje się w gminie Blachownia w tej sprawie. Będzie także przypomnienie o kończącym się jutro głosowaniu w budżecie obywatelskim dla Częstochowy. Obława pod Chrzanowem. Policja szuka zabójcy starszej kobiety. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Wielkie otwarcie 550. Stacji Moja. Już dziś na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji. Benzyna 95, 6,26, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
5: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
6: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland!
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Auto Dar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
17: Po reklamie.
0: Godzina 14 na zegarach w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
1: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Nieprzyjemny fetor i natychmiastowa reakcja służb w gminie Blachownia. Mieszkańcy Łojek domagają się wyjaśnienia sprawy niepokojącego odoru. Na problem zwrócili uwagę służb i samorządu.
3: Po zgłoszeniach lokalnej społeczności burmistrz Cezary Osiński z Blachowni powiadomił starostwo powiatowe, sanepid, a także wojewódzki inspektorat ochrony środowiska. Tam kroki skierowaliśmy i my. Jak poinformował naszą redakcję katowicki WIOŚ i jego rzecznik Małgorzata Zielonka, inspektorzy podjęli już dwukrotnie działania w terenie. Sprawdzali na miejscu najpierw podczas sobotniego rozpoznania, a następnie w poniedziałek, 5 października, co dzieje się w Łojkach, kiedy to wspólnie z policją przeprowadzono czynności na terenie jednego z pobliskich zakładów. Ustalono, że to prawdopodobnie z tej posesji dobiegają odczuwalne przez mieszkańców Łojek zanieczyszczenia. Służby stale monitorują jakość powietrza, sytuację na miejscu, a decyzje o ewentualnej kontroli interwencyjnej zostaną podjęte po dokładnym przeanalizowaniu całej sytuacji i zebranych ustaleniach inspektorów.
1: To był Mariusz Osera. Dziękuję za relację.
17: Wiadomości Radia Jura.
1: Nowa hala do serwisowania i napraw elektrycznych autobusów w Częstochowie to kolejny ważny krok w rozwoju zeroemisyjnej komunikacji w mieście. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne podpisało umowę na powstanie budynku z przeznaczeniem na obsługę i naprawę autobusów o napędzie elektrycznym. W tym celu rozbudowana zostanie istniejąca hala tramwajowa, w której powstanie nowa część serwisowa stanowiąca warsztat obsługowo-naprawczy taboru elektrycznego. A nowy tabor to 4 nowe 12-metrowe autobusy Solaris.
17: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
1: Ostatnia prosta w głosowaniu, bo to już finałowe godziny na podjęcie ważnych decyzji dla naszych osiedli w Częstochowie. Kończy się głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego. Na razie najaktywniejsza jest dzielnica Mirów. Mieszkańcy mają już tylko jeden dzień, aby oddać swój głos na wybrane projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe. W tej edycji na realizację w roku przyszłym czekają też projekty odnośnie rewitalizacji. Głosujemy więc na 3 grupy zadań dla Częstochowy.
18: Na projekty ogólnomiejskie, tak jak do tej pory, projekty dzielnicowe ze swojej dzielnicy zamieszkania oraz projekty rewitalizacyjne. W tej puli rewitalizacyjnej to jest 584 tysiące. Z haczykiem funkcjonuje infolinia telefoniczna podczas głosowania, jeżeli ktoś ma problem jakiś techniczny.
19: Najważniejsza zmiana jest taka, że doszła nowa pula rewitalizacyjna, czyli mieszkańcy do tej pory wybierali jedno ogólnomiejskie zadanie, jedno dzielnicowe, teraz będą mieli jeszcze jedno rewitalizacyjne. W tym roku pula jest wyższa, czyli do wydania jest prawie 12 milionów złotych.
1: Przypominały Justyna Głąb oraz Agata Wierny z Referatu Dialogu i Praw Człowieka w Urzędzie Miasta. Urzędnicy przypominają, że cała procedura zajmuje zaledwie chwilę na stronie internetowej, a zrealizowane inwestycje będą służyć częstochowianom przez kolejne lata. Na stronach budżetu obywatelskiego można prześledzić realizację ubiegłorocznych zadań, jak i efekty bieżącego głosowania. W Radiu Jura pora na ciąg dalszy wiadomości. Z nami ponownie Bogdan Zalewski.
20: Obława w powiecie chrzanowskim w Małopolsce. Policja szuka zabójcy starszej kobiety. Od razu łączymy się z naszym reporterem Maciejem Sołtysem. Witamy serdecznie.
21: Dzień dobry, jestem.
20: Macieju, co wiadomo o poszukiwanym?
21: Jak się dowiedziałem, sprawca jest najprawdopodobniej krewnym kobiety. Do zabójstwa doszło w domu jednorodzinnym w jednej z miejscowości niedaleko Chrzanowa. Na miejscu trwają teraz oględziny, natomiast w powiecie ruszyły poszukiwania sprawcy. Zaangażowane są duże policyjne siły, w tym m.in. drony i psy tropiące. Na razie nie wiadomo, jakie były motywy zabójstwa.
20: Generał Wiesław Kukuła pozostanie szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na kolejną kadencję. Decyzję prezydenta Karola Nawrockiego potwierdził szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Wiesław Kukuła jest jednym z dwóch czterogwiazdkowych generałów w naszej armii. Jak już informowaliśmy, Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymał dzisiaj Francis Halsen, belgijsko-amerykański uczony. Wyróżniono go za wkład w budowę gigantycznego obserwatorium Ice Cube, które, Grzegorzu, pozwala odkrywać tajemnice niezwykłych cząstek zwanych neutrinami.
22: Tak, neutrina niezwykle słabo oddziałują z materią, dlatego bardzo trudno je obserwować.
20: Ale jakoś się to udaje. W studiu Grzegorz Jasiński. Halsen wymyślił, jak można to zrobić.
22: No, neutrina badano w obserwatoriach, które są gigantycznymi zbiornikami wody, bo tam jest szansa, że się to neutrino zderzy z protonem i zarejestrujemy błysk światła. Halsen uznał, że jeszcze lepiej będzie badać w lodzie, a gdzie znaleźć więcej lodu niż na Antarktydzie? Trzeba było tylko umieścić na odpowiedniej głębokości tysiące detektorów. I tak 5160 fotodetektorów umieszczono na 86 pionowych kablach na głębokości od 1450 do 2450 metrów. Dzięki nim, i to też jest sukces, za który Nobel Czarnobla. Haldzenowi przyznano, udało się zarejestrować sygnał od wyjątkowo silnie energetycznych neutrin, a nawet ocenić, skąd do nas przywędrowały. To nie są odkrycia, które nam się tu i teraz od razu przydadzą, ale zaspokajają naszą ciekawość na temat tego, jak ten cały wszechświat działa.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
0: Komunikat synoptyka dyżurnego mówi tak: z zachodu Europy nadal napływa nad Polskę ciepłe powietrze polarnomorskie. Również w wyższych warstwach troposfery utrzymuje się nad naszą częścią Europy wał wysokiego geopotencjału wypełniony bardzo ciepłym, jak na tę porę roku, powietrzem, które na razie ogranicza możliwość napływu chłodniejszych mas z północy. Koniec cytatu. Te chłodniejsze masy z północy dotrą do nas w okolicach piątku, wtedy w Częstochowie, Poczesnej czy Koziegłowach 16 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
0: Godzina 14. Za nami wtorkowe popołudnie. Wracamy do muzyki wybranej dla ciebie. Blue Lagoon na początek, Dawid Podsiadło. Za chwilę będzie Robbie Williams, będzie też Kubala, a później m.in. Albano i Romina Power. Zaczynamy tę godzinę.
17: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Mina.
1: Kuba Laj, Fiesta Latina, muzyka wybrana dla ciebie w Radiu Jura. Ona wraca za chwilę, a teraz życzenia zdrowia dla wszystkich. Wkroczyliśmy właśnie w zdradliwy okres przeziębień i infekcji. W ciągu dnia lato, ale wieczorem i o poranku bardzo zimno, a takie wahania temperatury zwiększają ryzyko zachorowania. W związku z tym władze miasta zachęcają do szczepień przeciw grypie i konsultacji lekarskich.
2: Dzięki szczepieniom nasze szanse na długie i zdrowe życie się wyraźnie zwiększą. Opanowały wiele chorób zakaźnych, kiedyś śmiertelnych, ograniczają zachorowania na choroby, a szczególnie ważne jest, jak są tak zwane ruchy antyszczepionkowców, które na nieprawdziwych danych, na złych emocjach opierają się, odciągają naszych mieszkańców od szczepień. Zapewniam, że w ogólnym rozrachunku szczepienie jest zdecydowanie wskazane.
1: Mówił nam wiceprezydent Częstochowy, a jednocześnie czynny zawodowo lekarz internista Zdzisław Wolski. Więcej o zdrowiu piszemy na radiojura.pl.
3: Radio Jura.
4: Reklama.
5: Wielkie otwarcie 550. Stacji Moja. Już dziś na Stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na Stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji. Benzyna 95, 6,26, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
6: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój gazowany Helena 1,25 litra przy zakupie dwóch sztuk, cena 2,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Ser żółty Radamer Serenada 1 kg za 24,99 zł.
7: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
8: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii.
9: Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie.
10: Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja.
11: Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa.
12: Poczuj tą jakość na swojej skórze.
13: Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie.
14: Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic.
15: Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
16: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
19: Halo, Kasia?
20: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
19: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
20: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
21: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
22: Janie, skarpeta na pieniądze.
23: Się rozpadła.
22: Noż do 100.
23: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
24: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
25: Blik.
26: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
27: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: Galerie Realizacji i Zamów Dróg Ścienny.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
5: Wtorkowe popołudnie jest i będzie pogodne, z zachmurzeniem najwyżej małym. Na pewno dzisiaj nie będzie padać. Na termometrach od 21 do lokalnie nawet 23 stopni Celsjusza. W Częstochowie, Lublińcu czy Kłomnicach wiatr słaby z południa i zachodu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

Dermot Kennedy w muzyce wybranej dla ciebie w Radiu Jura. Muzyka wraca za chwilę, a teraz temat tego, co można znaleźć w skrzynce mailowej. Bo nie wiem jak wy, ale ja codziennie znajduję tam wiadomość od kogoś proponującego mi kalendarze firmowe na 2027 rok. Oczywiście maile kasuję, ale gdyby taki kalendarz zaproponowałoby mi Częstochowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem Daj Mi Czas, no to brałbym na 2027 rok. Oczywiście maile kasuję, ale gdyby taki kalendarz zaproponowałoby mi Częstochowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem Daj Mi Czas, no to brałbym w ciemno. No i przy okazji czytamy w naszym portalu, że właśnie trwają

0: 30 października w hali sportowej Częstochowa, a my w Radiu Jura do tego tematu będziemy wracać.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
3: Wielkie otwarcie 550. Stacji Moja. Już dziś na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji. Benzyna 95, 6,26, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
4: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać twój wymarzony dom.
5: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.

0: Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
7: Po reklamie.
10: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
11: Słuchasz Radia Jura.

0: Szósty dzień października w roku 1927 po raz pierwszy w historii z ekranu aktor przemówił do widzów. Bo tego dnia w Nowym Jorku odbyła się premiera filmu Śpiewak Jazz Bandu. Uchodzi on za pierwszy pełnometrażowy film z dźwiękiem, chociaż dialogów było mało. Pierwsze słowa z ekranu, które padły w wolnym tłumaczeniu brzmiały tak: poczekajcie, jeszcze nic nie słyszeliście. No właśnie, a propos słuchania, to za chwilę u nas wiadomości. Koniecznie posłuchajcie.
1: Częstochowa ponownie musi przystąpić do sporządzenia planu ogólnego miasta. W wiadomościach Radia Jura o błędach, jakie wytknął nadzór wojewody. Będzie pytanie także do młodych osób o powody wyjazdów za granicę i co mogłoby ich zatrzymać w mieście. Te i inne tematy w Radiu Jura o 15:00. Joanna Mielimonka, polecam i zapraszam.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces Twojego biznesu.
3: Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
5: Sprawdź jesienne promocje Herman w firmie Sinbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Locha 45/47.
6: Wielkie otwarcie 550. Stacji Moja. Już dziś na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95, 6,26, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
7: Mam ochotę na safari.
8: Na safari to trochę daleko.
7: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
8: A ile można upolować?
7: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
8: No to w drogę.
9: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Jesień przyszła, a śpi się dalej cudownie.
11: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
10: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
11: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
10: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej jesiennej promocji.
11: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
10: Częstochowa, ulica Krotka 26. W bramie.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
14: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
16: Za mnie.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
20: Psst. Cześć, to Influencen, ten od Sen.
21: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
22: 18,47, 12.
23: Co liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
23: To ja też chcę.
22: 24, 30.
24: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: Po reklamie.
0: I to już godzina 15, mamy wtorkowe popołudnie, mamy także najważniejsze wiadomości.
1: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Plan ogólny miasta do poprawy w kilku punktach. Wojewoda śląski zakwestionował 6 z ponad 2 tysięcy wyznaczonych stref dla Częstochowy. To największy plan oceniany dotychczas przez nadzór wojewody. Podobny problem ma wiele miast i gmin w regionie.
2: Głównym zastrzeżeniem nadzoru urbanistycznego wojewody jest nieuwzględnienie w planie złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej Michalina, którego eksploatację zakończono 25 lat temu. Miasto złożyło już wyjaśnienia, podkreślając, że wydobycie w tym miejscu to już przeszłość, a błąd polega na niewykreśleniu złoża z zasobów. Wraz z wyjaśnieniami miasto wnosiło o ewentualne uchylenie planu tylko w kwestionowanym wycinku. Niestety ten wniosek nie został uwzględniony, w przeciwieństwie do praktyki stosowanej w innych województwach.
1: To był Arkadiusz Żabka, dziękuję za tę informację. Ja jeszcze dodam, że po decyzji wojewody Częstochowa musi ponowić całą procedurę planistyczną wraz z konsultacjami społecznymi, a tylko one potrwają około miesiąca.
16: Twoje sprawy.
1: Ruszyło ogólnopolskie badanie dotyczące młodych talentów, które zamiast zasilać gospodarkę i naukę, spełniają się za granicą. Ankieta już trwa i ma sprawdzić plany zawodowe oraz opinie młodych, w tym też częstochowian. Organizatorzy czekają na głosy studentów, doktorantów oraz młodych inżynierów z miasta i regionu.
23: Mamy wielu świetnie wykształconych młodych ludzi, szczególnie w obszarze nauki, technologii i inżynierii. Część z nich swoją przyszłość zawodową widzi poza Polską. Postanowiliśmy to sprawdzić. Prowadzimy ogólnopolskie badanie. Chcemy poznać doświadczenia, plany i potrzeby młodych ludzi, dlatego zachęcam również słuchaczy z Częstochowy i całego regionu do podzielenia się swoim głosem.
1: Mówiła Julia Kwaśniewska, prezes Fundacji Forum STEM, na co dzień ekspertka do spraw energii, klimatu i środowiska Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. Anonimową ankietę można wypełniać do końca listopada, a więcej na ten temat mamy w naszym portalu.
16: www.radiojura.pl.
1: To nie tylko dach nad głową, ale całe 4 lata troski, edukacji i bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa w Caritas Archidiecezji Częstochowskiej podsumowano okres kompleksowej pomocy dla dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej. 4 lata temu ewakuowano też podopiecznych z ukraińskich domów dziecka. Część trafiła do Częstochowy i Olsztyna.
25: Duże przeżycie i szczerze mówiąc brałem udział w powitaniu tych dzieci, w przyjęciu, podjęciu. Konstatację to mam jedną, że gdyby nie Caritas i ksiądz Marek Bator, widząc jakby ilość tych dzieci, ich zagubienie, ich ogromną potrzebę nowego miejsca, ciepła, to dzisiaj z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że nikt by tego nie ogarnął.
1: Mówił dla Radia Jura burmistrz miasta i gminy Olsztyn Tomasz Kucharski. Joanna Mielimonka, to wszystko ode mnie na dziś w Radiu Jura. Polecam kolejne wydanie wiadomości z kraju i ze świata. Przedstawi je Bogdan Zalewski.
26: Podejrzana przesyłka na poczcie w Działoszycach w Świętokrzyskiem. Strażacy i policjanci zabezpieczyli pakunek z napisem Biohazard i oznaczeniem zagrożenia biologicznego. Reporter Krzysztof Zasada zdobył więcej szczegółów. Witamy, Krzysztofie.
27: Dzień dobry.
26: W jakich okolicznościach natrafiono na ten pakunek?
27: Rano pracownica poczty opróżniała skrzynkę znajdującą się na zewnątrz placówki. Wtedy natrafiła na podejrzaną przesyłkę. Wyglądała jak pakiet dostarczany przez kuriera. Wewnątrz była jakaś substancja. Przesyłka miała oznaczenia o niebezpiecznej zawartości. Nie było natomiast danych ani nadawcy, ani odbiorcy. Na miejsce wezwano służby, przyjechali strażacy, a także policjanci. Odgrodzili okolice poczty, kobietę odizolowano wewnątrz budynku. Wezwano też jednostkę ratownictwa chemicznego z Kielc. Wstępne badanie specjalistyczną aparaturą nie wykazało zagrożenia. Opakowanie z zawartością umieszczono w bezpiecznym pojemniku. Ma trafić do biegłych z laboratorium Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Puławach. Natomiast policjanci wyjaśniają, kto i dlaczego wrzucił ten pakunek do skrzynki pocztowej.
26: Ceny benzyny idą mocno w górę. Pomimo wprowadzenia przez rząd programu ceny paliwa niżej, 95 podróżowała już od weekendu aż o 13 groszy. 13 groszy, tylko nie płacz proszę. Łączymy się z Krzysztofem Berendą. Witamy, Krzysztofie.
28: Dzień dobry, w zębach przenoszę.
26: Redakcja ekonomiczna RMF FM. Jest już najnowsze obwieszczenie ministra energii. Krzysztofie, ile mają kosztować paliwa?
28: Otóż od północy podstawowa benzyna 95 będzie mogła kosztować maksymalnie 6,86. To o 7 groszy więcej niż dzisiaj. No i tak jak mówisz, Bogdanie, o 13 groszy więcej niż wczoraj. To tak. Paliwo z dnia na dzień robi się droższe, wędruje w stronę tej niemile widzianej przez nas siódemki, choć zaznaczam oczywiście daleko jeszcze do ósemki, którą mieliśmy przed weekendem, czyli przed przywróceniem CPN-u. No więc kierowcy aut benzynowych znów mogą się martwić. W innej sytuacji są natomiast kierowcy samochodów z silnikami diesla, bo olej napędowy systematycznie tanieje. Jutro będzie mógł kosztować maksymalnie 7,80, czyli o 2 grosze mniej niż dzisiaj i o 8 groszy mniej niż w weekend.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany Opel Hunter. 733 267 267.
0: Wtorek do końca będzie na ogół pogodny i słoneczny, z temperaturą na poziomie 21 stopni Celsjusza, lokalnie 2 stopnie nawet więcej, i to chyba ostatni tak ciepły dzień w tym tygodniu. Jutro jeszcze dwójka z przodu także w czwartek. No niestety od piątku w Częstochowie, Mstowie czy Poczesnej zdecydowanie chłodniej.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany Opel Hunter. 733 267 267.
0: No i proszę, już drugi raz w tym tygodniu mijamy godzinę 15. Ta za nami, wtorek w kalendarzach, 6 dzień października. Wracamy do muzyki wybranej dla ciebie. Igo i Bruce, na początek DJ Bobo o imprezce za chwilę, potem także Fastboy.
6: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Silent Circle w muzyce wybranej dla Ciebie w Radiu Jura. Pytanie ważne mam do Was. Pamiętacie swoje czasy przedszkolne? Ja pamiętam, że nie lubiłem szpinaku, nie chciałem spać w czasie poobiednich drzemek, ale byłem głupi. No i kochałem się w pewnej basi z muchomorków. Ale dość o mnie, teraz o tym, że nasze maluchy będą miały naturę na wyciągnięcie ręki. Otóż miejskie przedszkole numer 38 w Częstochowie znalazło się w gronie wybranych placówek pilotażowej edycji programu Eko Przedszkolak 2026. No i dzięki temu stworzy się przy placówce wyjątkowy mini ogród botaniczny pod nazwą Cztery Pory Roku, gdzie najmłodsi mieszkańcy miasta będą w praktyce poznawać tajniki przyrody. Oby tylko szpinaku nie kazali sadzić, a potem jeść.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wielkie otwarcie 550. Stacji Moja. Już dziś na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji. Benzyna 95, 6,26, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
2: Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
4: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
2: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
4: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
2: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
4: Masz czas do 7 października.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Woda kropla Beskidu, gazowana i niegazowana, 1,5 litra, cena regularna 1,99 zł. Teraz przy zakupie 12 sztuk, cena 1,33 zł. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
5: Gastorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
5: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
7: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
2: Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
0: Wtorek do końca pogodny i słoneczny, co czeka nas w kolejnych dniach. Środa przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające chwilowo do dużego, ale też nie powinno padać, na termometrach od 20 do 22 stopni powyżej zera. W czwartek więcej chmur, a pod koniec dnia w Częstochowie, Mykanowie czy Żarkach popada.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
15: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Radio Jura po południu, teraz u nas słownik języka polskiego i hasło Trzy Światy. Definicja mówi, że oznacza to mieć z kimś ogromny kłopot, urwanie głowy, mnóstwo zmartwień lub problemów. No i przy okazji to jest również tytuł spektaklu o młodych i dla młodych, a także przez młodych, zrealizowany na małej scenie w Teatrze Mickiewicza. Jak mówią twórcy, ma on wartość terapeutyczną i przede wszystkim traktuje o poszukiwaniu dróg wyjścia z trudnych sytuacji.
1: Nawiązują do problemów, które dręczą dzisiejszych nastolatków, a wiemy to stąd, że wszystkie historie tam zawarte są inspirowane prawdziwymi historiami, którymi się podzieliła z nami młodzież. Te problemy mają różny charakter. Problem jest związany z takim poczuciem wewnętrznej samotności i braku źródła siły. Jak młodzież mówi, z braku relacji. Relacji bezpośrednich, kontaktu bezpośredniego z drugim człowiekiem. Ten kontakt zastępuje dzisiaj na przykład rozmowa ze sztuczną inteligencją, której mogę się zwierzyć, która może mi coś doradzić. O tym też mówimy.
0: Mówiła nam grająca jedną z ról Sylwia Kaczmarczyk. Najbliższe okazje do zobaczenia spektaklu jutro i w czwartek.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Jest poranek, musi być moc.
5: Najlepiej Marek Moc.
4: I moc porannej kawy.
5: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
4: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
6: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
7: Witam sąsiada, jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
8: Nie mam czasu, jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę.
6: Wybuchaczy kod Jura na olsema.pl.
7: Witam sąsiada, jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
8: Nie mam czasu, jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
7: Przecież to

0: są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
1: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
0: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
1: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w Twoim domu.
0: Furnipol. Twój styl, Twój komfort, Twoje wnętrze.
1: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
0: Furnipol.pl.
2: Wielkie otwarcie 550. Stacji Moja. Już dziś na Stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na Stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji. Benzyna 95, 6,26, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
3: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzańska 15. Telefon 572-597-757.
4: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
5: Częstochowo. Zagłosuj na projekt ogólnomiejski numer 241 budżetu obywatelskiego. Zagłosuj na boisko piłkarskie dostępne dla wszystkich mieszkańców Częstochowy w dzielnicy Mirów. Pomóż jurajskim wilkom oderwać nasze dzieci od smartfonów. Więcej sportu, zdrowia i aktywności. Projekt 241. Twój głos. Boisko dla wszystkich częstochowian.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem popołudnia z Radiem Miura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
5: Słuchasz Radia Jura.

0: O tej porze jeszcze jedna ciekawostka. Otóż 6 października w roku 1995 odkryto gdzieś tam daleko w kosmosie taką planetę 51 Pegasi B, tak ją nazwano. I co ciekawe, ta planeta okrąża swoją gwiazdę w zaledwie 4,23 dnia. Czyli rok tam trwa tyle dokładnie, 4,5 dnia. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i Sylwester. I tak w kółko. Muszę sprawdzić, gdzie ta 51 Pegasi B leży dokładnie.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
2: Reklama.
3: Wielkie otwarcie 550. stacji Moja. Już dziś na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95, 6,26, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
4: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać twój wymarzony dom.
5: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
6: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112, na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszam.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
2: Po reklamie.
0: I to już godzina 16, wtorek, dzisiaj 6 dzień października. Czas na wiadomości.
14: Szkoda sięga ponad 4 miliardów złotych, twierdzi minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek skomentował zatrzymanie przez ABW 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu w związku z zaniżaniem cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Co ustalili śledczy?
15: Żadne przesłanki ekonomiczno-gospodarcze, czyli to, co działo się na rynku paliw światowym, europejskim, nie wskazywały na to, że te ceny można było obniżyć. Ponadto taka spółka, jak Orlen ma określone procedury, które muszą być dochowane, żeby doszło do zgodnego z prawem obniżenia ceny. Więc w tym przypadku prokuratura stwierdziła, że mamy ewidentnie powiązaną z okresem przedwyborczym bezprawną manipulację cenami paliw.
14: Ocenił prokurator generalny. Jeśli prezydent nie odbierze ślubowania od Macieja Berka, do zaprzysiężenia dojdzie w Sejmie w obecności marszałka. Berek na początku września został wybrany przez parlament na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki nadal nie przyjął jednak ślubowania od byłego ministra w rządzie Donalda Tuska. Jakub Rybski, witamy serdecznie.
16: Dzień dobry,
14: Jakubie.
16: Jestem.
14: Co zakłada plan B rządzących?
16: Maciej Berek może złożyć oświadczenie o ślubowaniu w obecności notariusza i przesłać je do kancelarii prezydenta. Drugi scenariusz zakłada bardziej uroczyste ślubowanie w sali kolumnowej Sejmu i to właśnie ten wariant jest najbardziej prawdopodobny.
17: Droga jest jasna. Prezydent nie wypełni konstytucyjnych obowiązków, wypełni je marszałek Sejmu.
16: Powiedział mi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Opozycja uważa, że wówczas Maciej Berek nie będzie legalnie wybranym sędzią.
18: No, mogli wymyśleć jeszcze coś bardziej zabawnego. No jeszcze mogli na przykład gołębia, wie pan, pocztowego przesłać i w ten sposób zrobić ślubowanie. Właśnie w ten sposób. Wszystko przed nimi.
16: Mówił mi Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości. Polityk dodał, że Maciej Berek nie spełnia wymogu formalnego, żeby być sędzią Trybunału, jakim jest 10-letni staż radcy prawnego.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
0: Pojawiły się już prognozy na weekend. No tutaj szału nie ma. Jeśli przyzwyczaił się ktoś do temperatur z dwójką z przodu, to będzie rozczarowany, bo zdecydowanie chłodniej będzie. Aktualnie widzę, że w sobotę przewaga po stronie chmur i 15-16 stopni maksymalnie. Jeśli chodzi o niedzielę, tutaj więcej przejaśnień, a na termometrach w Częstochowie, Mykanowie czy Olsztynie 16 stopni.
19: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
0: Skoro godzina 16 za nami, to czas przypomnieć, kogo mamy na liście solenizantów. Wtorek, 6 dzień października. Artur, Brunon i Fryderyka świętują. Wszystkiego dobrego. Soul Sister dla was już teraz. Aleksja, za chwilę Halle Farben później i jeszcze Luna. Gramy.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: szczęście.
1: A teraz w Radiu Jura polecam wizytę w galerii Gablotka przy Alei Armii Krajowej. Tam można zobaczyć pracę utalentowanych częstochowian. Miłośnicy sztuki mogą też podziwiać tu nietuzinkową wystawę.
2: Są to głównie obrazy, jest też obiekt, ale co ciekawe, myślę bardzo, jest też szkicownik Kai. Ja szkicowniki uwielbiam i uwielbiam zaglądać w to takie brudy trochę artystyczne, jak to się wszystko zaczęło. I jest tam Kai pierwszy szkic jajka, także myślę, że to jest też super, że można też w ten szkicownik również zajrzeć.
1: Mówi Lena Głogowska, kurator częstochowskiej wystawy prac Kai Kasprzyk w galerii Gablotka.
3: Radio Jura.
4: Reklama.
5: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces z Twojego biznesu.
6: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
7: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
8: Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza od 9 października na kolejną edycję festiwalu Trzy razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun, Stara kobieta wysiaduje, Warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, a także spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
10: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stol Lido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stol Lido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stollido.com.
11: Nie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
14: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
13: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
15: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
16: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
15: A gdzie tak jest?
16: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
15: O, to już zatrudniam.
16: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
1: Wieczorem i w nocy będzie na ogół pogodnie, w większości regionu wręcz bezchmurna noc nas czeka, nie będzie padać, na termometrach bez rewelacji od 4 do 8 stopni powyżej zera. Wiatr słaby, przeważnie z południowego wschodu. A jutro w Częstochowie, Kłobucku czy Blachowni na ogół pogodnie z temperaturą na poziomie do 22 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
20: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: W Radiu Jura informacje o tym, co dzieje się będzie u nas w weekend i już w sobotę w Kamienicy Polskiej czeka nas dzień pełen sportowych emocji, aktywności pod chmurką i dobrej zabawy, bowiem odbędzie się tam niezależna piątka, czyli będzie dużo biegania. Najpierw zawody dla krasnali, znaczy się dla przedszkolaków, później ścigać się będzie młodzież szkolna, a bieg główny na dystansie 5 km wystartuje o 11:15. Wtedy też na trasę ruszą zawodnicy Nordic Walking. W samo południe wystartuje również bieg rodzinny na trasie o długości 1 km. Organizatorzy zapowiadają też posiłek regeneracyjny i mnóstwo nagród do wylosowania. Zapisy i harmonogram na radiojura.pl.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
3: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
2: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
3: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
2: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
3: Masz czas do 7 października.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie.
4: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
5: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź, KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie, Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny, oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
6: Jesień przyszła, a śpi się dalej cudownie.
7: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
8: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
7: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
8: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej jesiennej promocji.
7: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materaczeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
8: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej jesiennej promocji.
7: Studio Snuczak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poamkomo.
8: Częstochowa ulica Krotka 2.

0: Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
1: Po reklamie.
6: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: Już za chwilę godzina 17, to znaczy, że na mnie już czas. Mariusz Ryszka, dziękuję za kilka ostatnich godzin. Polecam się jutro w samo południe, a jutro piątek. No mały piątek, bo środa. No to co, słyszymy się?
1: Słuchasz Radia Jura.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
4: Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
5: Sprawdź jesienne promocje Herman w firmie Sinbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Locha 45/47.
6: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły hotel Konstancja.pl.
7: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać twój wymarzony dom.
8: Likwidacja outletu Oscar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie.

0: Zapraszamy!
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Za mniej.
6: Psst, cześć, tu Influencen, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Po reklamie.
10: Właśnie minęła 17, sprawdzamy więc najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
11: CBA w biurze Rzecznika Praw Dziecka. Służby zabezpieczyły dokumenty.
12: Mają one związek z interwencją Moniki Hornej-Cieślak na warszawskiej Białołęce, która doprowadziła do próby odebrania rodzicom dzieci.
11: Nasz dziennikarz Jakub Rybski. Witaj.
13: Dzień dobry,
11: Kubo.
13: Jestem.
11: Dlaczego to Centralne Biuro Antykorupcyjne zajęło się tą sprawą?
13: Akcja CBA została zlecona na wniosek Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, która prowadzi to śledztwo w sprawie interwencji Rzeczniczki Praw Dziecka. Śledczy chcą wyjaśnić, czy Monika Horna-Cieślak dopuściła się przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia. Jak usłyszałem od rzecznika koordynatora służb specjalnych Jacka Dobrzyńskiego, Centralne Biuro Antykorupcyjne nie prowadzi swojego postępowania, a jedynie wsparło szczecińską prokuraturę w zabezpieczeniu materiałów. Przypomnę, Monika Horna-Cieślak podjęła czynności, które doprowadziły do przymusowego odebrania dwójki dzieci rodzicom z warszawskiej Białołęki. Ostatecznie sąd stwierdził, że działanie Rzeczniczki Praw Dziecka było, tu cytat, rażąco nieproporcjonalne do zaistniałego zdarzenia.
12: Prokuratura zamawia u psychiatrów trzecią opinię o stanie zdrowia narzownika, który niespełna 2 tygodnie temu na terenie opactwa w Jarosławiu ranił 5 osób, w tym 1 śmiertelnie.
11: Dominik Smaga. Dominiku, jakich informacji oczekują śledczy z Przemyśla?
14: Dzień dobry. Prokuratorzy chcą wiedzieć, czy stan zdrowia aresztowanego poprawił się na tyle, że można go przesłuchać i przedstawić mu zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Do tej pory nie udało się tego zrobić, bo niedługo po zatrzymaniu mężczyzny biegli stwierdzili u niego objawy ostrej psychozy i uznali, że nie można go przesłuchać i trzeba go leczyć. Dlatego Ihorem, obywatel Ukrainy, wciąż jest w szpitalu psychiatrycznym. Lekarze uznali, że jego stan się poprawia. Mówi o tym druga opinia lekarska, gdzie biegli zauważają ustąpienie wrogości mężczyzny, ale wciąż wykluczają jego przesłuchanie. Dzisiaj prokuratura poprosiła o kolejną opinię o tym, jak stan aresztowanego przedstawia się teraz. Wiadomo, że poprawia się stan zdrowia 2 rannych wciąż przebywających w szpitalu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
10: Dobre informacje pogodowe, proszę bardzo, są takie dla Częstochowy i całego naszego regionu, bo jutro kolejny dzień ze słońcem, z temperaturą powyżej 20 stopni. Jutro nie będzie padać, choć wieczorem delikatnie może się chmurzyć. W czwartek też będzie się chmurzyć i też będzie ponad 20 stopni. Ale w piątek to już nie będzie 20 stopni, co najwyżej 14. I w piątek ma nam w końcu popadać.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
10: Dzisiaj trochę spóźniony, ale jestem. Chciałem jak najdłużej korzystać z tej dobrej pogody i zapomniałem, że trzeba iść do pracy. Bonnie M na początek tej godziny w Radiu Jura. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry. Zaczynamy program po godzinach. Mamy 4 minuty po 17.
15: Radio Jura.

0: Zespół ABBA w programie Po godzinach. Tak sobie myślę, że dzisiaj o poranku w wielu domach padło to ważne pytanie. Nie to, dlaczego nasi piłkarze znowu przegrali, bo to pytanie to od wielu lat się pojawia i nie ma na nie odpowiedzi. Bardziej miałem na myśli pytanie, w co się mam dzisiaj ubrać? No tak, żeby rano nie zmarznąć, a po południu się za bardzo nie zgrzać. Nie wiem, czy to dobrze, ale jak patrzę w prognozy, to widzę, że niebawem ten problem minie. I to nie dlatego, że poranki będą cieplejsze. A my rozgrzewamy się muzyką. Za chwilę Calvin Harris i Rihanna, a później pośpiewamy z Lady Punk. Będzie Tańcz Głupia Tańcz w programie Po godzinach.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Ty nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
4: Jesień przyszła, a śpi się dalej cudownie.
5: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
6: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
5: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
6: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej jesiennej promocji.
5: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
6: Częstochowa ulica Krótka 26. W bramie.
7: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
8: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę.

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
4: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: VIP Sean Baker w programie Po godzinach w Radiu Jura. Wracamy do regionu i polecamy sobotnie sportowe wydarzenie w Kamienicy Polskiej. Tam zaplanowano niezależną piątkę. Na uczestników czekają biegi na różnych dystansach, zarówno dla najmłodszych, młodzieży, rodzin, jak i dorosłych, a w programie m.in. bieg główny na 5 km, bieg rodzinny na dystansie kilometra oraz Nordic Walking na 5-kilometrowej trasie. Będą też biegi dla dzieci, dla młodzieży, będzie także bardzo atrakcyjna trasa, posiłek regeneracyjny oraz mnóstwo nagród do zdobycia, zapisy i harmonogram na radiojura.pl. Warto zajrzeć, no i warto się zapisać, szczególnie, że będziemy za Was trzymać kciuki.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com. Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
3: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
2: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
3: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
2: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
3: Masz czas do 7 października.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój gazowany Helena 1,25 litra przy zakupie dwóch sztuk, cena 2,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Ser żółty Radamer Serenada 1 kg za 24,99 zł.
4: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa, miasto gospodarz.
5: To pewne. Niskie

0: Dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurry chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swoim

0: narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
1: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
2: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Jura.

A big disgrace, waving your banner all over the place. We

0: solo.
1: Solo śpiewa Blanka. Nie wiem, czy to aktualne, ale w kolorowej prasie od jakiegoś czasu pisało się, że solo to ona nie jest. No to życzymy szczęścia. A jak jest u Shakiry? Nie zagłębiałem się w temat, ale wiem, że ma na koncie nowy kobiecy rekord. Szczegóły po 18:00, bądźcie z nami, będziemy też u nas w regionie i sprawdzimy, co fajnego przed nami. A za chwilę wiadomości i najnowsza prognoza pogody.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać twój wymarzony dom.
5: Likwidacja outletu Oskar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej

0: Zapraszamy!
1: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Po reklamie.
6: Skoro na zegarze jest 18, to czas sprawdzić wiadomości. Te z kraju i ze świata mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
7: Młody mężczyzna, który próbował porwać 5-latka z placu zabaw w Legnicy, usłyszał zarzut bezprawnego pozbawienia wolności.
8: Prokuratura wystąpiła już z wnioskiem o jego areszt. Na linii dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
7: Martyna, do próby porwania doszło w sobotę, ale śledczy poinformowali o niej dopiero dzisiaj. Jakie były okoliczności tego dramatu?
9: 5-letni chłopiec bawił się na podwórku razem z innymi dziećmi. W pewnym momencie podbiegł do niego 29-letni, zupełnie obcy mężczyzna, wziął go na ręce i zaczął uciekać. Wzorowo zareagowały wtedy pozostałe dzieci. Natychmiast podniosły alarm, głośno krzycząc i wołając o pomoc. Dzięki temu rodzice i świadkowie, którzy przebywali w pobliżu, natychmiast rozpoczęli pościg. Porywacz szybko stracił równowagę, uciekając, przewrócił się z dzieckiem i wtedy udało się przejąć chłopca. Mężczyzna został chwilę później zatrzymany przez policjantów. Jak ustaliłam, był bardzo agresywny i jak się szybko okazało, pod wpływem alkoholu i narkotyków. Teraz grozi mu 15 lat więzienia.
8: Dawid Kacprzyk, młody lekarz i były działacz Koalicji Obywatelskiej, pojawił się dziś w prokuraturze.
7: A ma to związek z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie. To tam, jeszcze jako młody medyk bez specjalizacji, miał w ciągu roku zarobić ponad 1,5 miliona złotych.
10: Potwierdzam, że odbywały się dzisiaj czynności procesowe bardzo długo, natomiast szerzej będziemy komunikowali jutro na konferencji prasowej.
8: Potwierdził nam przed chwilą rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
7: Sprawa ogromnych zarobków Dawida Kacprzyka została ujawniona w czerwcu. Do dziś mężczyzna nie był przesłuchiwany.
8: Minister obrony dziękuje rządowi Szwecji za decyzję o wysłaniu do Polski systemów obrony powietrznej Patriot.
7: Szwedzi przejmą ochronę hubu logistycznego NATO w Rzeszowie.
8: Potwierdził w serwisie X wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Wcześniej o decyzji rządu w Sztokholmie poinformował premier Ulf Kristersson,
8: uzasadniając ją zagrożeniem ze strony Rosji.
11: Jest to zaawansowane przedsięwzięcie.
8: Operacja rozpocznie się 1 grudnia i potrwa do czerwca przyszłego roku. Szwedzi przejmą zadania od Holendrów.
7: Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu Szwecja ogłosiła, że w ramach misji NATO skieruje do Polski myśliwca Gripen.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
6: Pogodna noc szykuje się nad Częstochową, także będzie można obserwować gwiazdy, ale jeśli macie taki plan, to ubierzcie się ciepło, bo to będzie chłodna noc w Częstochowie, w Wyrazowie, w Złotym Potoku, w Kamienicy Polskiej, bo 9-10 stopni minimalnie tej nocy. Jutro do 21-22 stopni w regionie na pewno nie będzie padać, dużo słońca. W czwartek też jeszcze nie powinno padać, bo opady prognozowane są na noc z czwartku na piątek, no i w czwartek też jeszcze ponad 20 stopni u nas w Częstochowie i w regionie.
12: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
6: 6 października i pomyśleć, że za niecałe 3 tygodnie o tej porze to już będzie totalna ciemność za oknami. To już będzie po zmianie czasu. A na naszym czasomierzu teraz 4 minuty po 18 wracamy do muzyki. Taylor Swift w Radio Jura. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie.
13: Radio Jura.

0: Zespół Madcon w programie Po godzinach. Co tam nowego na rynku muzycznym? Pani Shakira z rekordem. Jej koncert z Madrytu został najchętniej oglądanym live streamem kobiecej artystki w historii serwisu Amazon Music. Każdy pozytywny rekord cieszy, więc gratulujemy. Na scenie tego wieczoru pojawiła się też Dua Lipa, no i razem panie zaśpiewały piosenkę. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że kilka lat temu Shakira nosiła się z zamiarem zakończenia kariery, a w jej marzeniach pojawiła się farma, zwierzęta, cisza i spokój. No kto z nas nie ma takich marzeń? Szczególnie tych dotyczących ciszy i spokoju. George Harrison u nas za moment, a później The Colors.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Panki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
3: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
4: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
9: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: promocji i zamów dróg ścienny.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
3: Po reklamie.

0: Michael Jackson, Billie Jean w Radiu Jura, wcześniej Ewa Farna, która rozstała się z mężem, tak donosi sama zainteresowana, a za nią kolorowe media. Ale zostawmy to, bo w tym programie staramy się przekazywać tylko dobre informacje. Teraz przenosimy się trochę poza nasz region, ale wiemy, że to jest wydarzenie, które jest bardzo lubiane i przez fanów literatury z Częstochowy i regionu. W Radomsku od 9 do 12 października kolejna edycja festiwalu Trzy razy Różewicz. To na scenie tamtejszego Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Brzeźnickiej 5 święto zainauguruje czytanie performatywne w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz wystawa Katedry Malarstwa Uniwersytetu Jana Długosza, więc jest taki częstochowski akcent właśnie w tym wydarzeniu. Na uczestników czekają również projekcje filmowe, spotkania autorskie, spektakle teatru w studio i Polonia z Warszawy, także polecamy na ten weekend.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
4: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
4: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
5: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
6: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
7: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
6: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
7: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
6: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w twoim domu.
7: Furnipol. Twój styl, twój komfort, twoje wnętrze.
6: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
7: Furnipol.pl.
8: Częstochowo. Zagłosuj na projekt ogólnomiejski numer 241 budżetu obywatelskiego. Zagłosuj na boisko piłkarskie dostępne dla wszystkich mieszkańców Częstochowy w dzielnicy Mirów. Pomóż jurajskim wilkom oderwać nasze dzieci od smartfonów. Więcej sportu, zdrowia i aktywności. Projekt 241. Twój głos. Boisko dla wszystkich częstochowian.
9: Blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem.
8: Zdrowia i aktywności. Projekt 241. Twój głos. Boisko dla wszystkich częstochowian.
9: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Woda kropla Beskidu, gazowana i niegazowana, 1,5 litra.

0: tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Jura.

0: Ava Max, So Am I w programie po godzinach. Może ona podejmie rękawice i pobije live streamowy rekord Shakiry z Madrytu, no kto wie. No ale żeby do tego doszło, to w końcu trzeba zacząć koncertować. W kwestii koncertów zespołu Queen to są ciekawe tematy od jednego z członków grupy. Dlaczego od paru lat nie wracają na trasę? O tym po 19:00. Będziemy też u nas w regionie, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody. Polecamy się.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać twój wymarzony dom.
4: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
5: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
2: Po reklamie.
0: Jest już 19:00, sprawdźmy więc najnowsze wiadomości. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
13: Kolejny śmiertelny wypadek pod Zawratem w Tatrach. Turystka spadła z około 200 metrów po oblodzonym stoku.
14: Ratownicy TOPR podjęli reanimację i przetransportowali ją śmigłowcem do szpitala. Niestety kobiety nie udało się uratować. Policjanci z Poznania przy współpracy z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 19-latka, który groził wysadzeniem szkoły i dworca kolejowego.
13: Poznański reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Kiedy nastolatek zaczął rozsyłać groźby?
15: 19-latek pod koniec września wysłał na skrzynki mailowe kilku instytucji wiadomości zawierające groźby użycia materiałów wybuchowych. W mailach groził wysadzeniem dworca kolejowego, peronów oraz szkoły. Za odstąpienie od realizacji tych groźb zażądał 300 tysięcy złotych pozostawionych w walizce w jednym z parków. Policjanci z jednej strony sprawdzali wskazane przez niego miejsca, z drugiej natomiast rozpoczęli poszukiwania autora groźb. Eksperci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ustalili adres zamieszkania, a w domu 19-latka policjanci zabezpieczyli urządzenia elektroniczne, na które których odnaleźli wysłane maile. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące wywołania fałszywego alarmu, za co grozi mu teraz 8 lat więzienia.
13: Ponad 500 000 ludzi wyszło dziś na ulice największych miast Francji, by protestować przeciwko drastycznym cięciom budżetowym.
14: Największa demonstracja odbyła się w Paryżu, gdzie doszło do zamieszek. Połączmy się z paryskim korespondentem Markiem Gładyszem.
13: Marku, opisz, co działo się i wciąż dzieje na ulicach francuskiej stolicy.
16: W rejonie Wielkiego Placu Narodu we wschodniej części Paryża strajkujący licealiści, skrajnie lewicowi aktywiści i członkowie młodzieżowych band z imigranckich przedmieść, którzy przyłączyli się do demonstracji pracowników sektora publicznego, zaatakowali kamieniami i butelkami szturmowe oddziały policji, które odpowiedziały pałkami, granatami hukowymi i gazem łzawiącym. W niektórych miejscach jest tyle gazu łzawiącego i dymu, bo płoną wzniesione na ulicach barykady, że w ogóle trudno zobaczyć, co się dzieje. Chcemy, żeby coś się zmieniło. Mamy tego dość. Nikt nie słucha naszego pokolenia. Jak jest jakiś problem, odchodzi minister szkolnictwa, zastępuje go nowy, ale ciągle brakuje funduszy. Skarży mi się zdenerwowany licealista. Z paryskiego Placu Narodu, Marek Gładysz.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
0: Środa pogodowo w Częstochowie i w całym regionie zapowiada się dobrze, bo to słońce ma królować na niebie, choć późnym popołudniem będzie się chmurzyć. Jutro termometry w Częstochowie, w Blachowni, w Olsztynie wskażą 21, może nawet 22 stopnie. W czwartek też, choć w czwartek już będziemy odczuwać, że idzie zmiana pogody, pojawią się silniejsze podmuchy wiatru. No i późnym wieczorem, ewentualnie w nocy, z czwartku na piątek pojawią się pierwsze od dawien dawna opady deszczu w Częstochowie i w regionie.
17: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
0: 6 października, dzisiaj jest Dzień Borsuka. Przeczytałem, że zasypia w sen zimowy, kiedy pojawiają się pierwsze przymrozki i może spać nawet 6 miesięcy bez przerwy. No to życzymy tym borsukom, żeby w tym sezonie zimowym za dużo nie spały. Taka jesień i zima, jaką aktualnie mamy poza górami, to chyba każdemu by odpowiadała. Ricky Martin na początek tej godziny w Radiu Jura. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry, cześć ponownie, to 4 minuty po 19.
1: Radio Jura.

0: Lunch Bledka w programie Po godzinach, co z koncertami grupy Queen. Były epizody z Paulem Rogersem, potem Adamem Lambertem i się skończyło. Oba projekty były sukcesem, więc co się stało, że nie wracają? Chodzi o wolność i decydowanie o samym sobie. Brian May, gitarzysta grupy, opowiedział, że jego plany zmieniła sytuacja dotycząca śmierci jego wieloletniego kierowcy. Wydarzyło się to w roku 2023, kiedy Queen koncertował w Stanach. Brian May bardzo chciał pojechać na pogrzeb, pożegnać przyjaciela, ale dostał kategoryczny zakaz od menadżerki trasy. Trasa się skończyła, no i więcej dalekich wyjazdów Queena już nie ma. Na szczęście temat hologramów i innych AI-owych cudów w kwestii zespołu Queen też upadł. To akurat dobra informacja. Marcel Romanow u nas za chwilę.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza od 9 października na kolejną edycję festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun, Stara kobieta wysiaduje, Warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, a także spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły hotel Konstancja.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Jason Donovan w Radio Jura. Patrzę na siatkarskie emocje, które w tym miesiącu przed nami w Częstochowie. No dawno tyle się nie działo. Za tydzień startuje Liga, a za trochę ponad dwa tygodnie Alko Super Puchar Polski w hali sportowej Częstochowa. Cały kraj będzie patrzył na nasze miasto i obserwował to, co na parkiecie będą prezentować panie i panowie, bo to będą dwa spotkania. 24 października PGE Budowlane Łódź zagrają z KS Developers Rzeszów, a dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie podejmie Bogdankę lub Lublin. Od razu na początku sezonu takie mecze i to w Częstochowie. Będziemy wracać do tego tematu, no i polecać święto siatkówki w Częstochowie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24,30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Doktor Alban w programie Po godzinach. Śpiewaliśmy Alleluja, więc można iść do przodu. Za chwilę 20 będą wiadomości i prognoza pogody, a po 20 film o legendzie i inna legenda, która niby chce koncertować, ale może niekoniecznie teraz. Bądźcie z nami, szczegóły niebawem.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w

0: Maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lind, Lindor i Nuxor. 1+1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: Wtorek, 6 października, na zegarze 20, czas na wiadomości, które ma dla nas Anna Wachowska.
5: Jedna z największych publicznych lecznic w Warszawie, Szpital Kliniczny imienia profesora Orłowskiego, ogranicza o połowę zabiegi planowe. Ta decyzja to konsekwencja trudnej sytuacji finansowej placówki, przyznaje dyrektor lecznicy Tomasz Kopiec.
6: Ja nie mam informacji, żeby było zabezpieczone finansowanie. Tak, ja mam dzisiaj podpisaną umowę do końca października.
5: W Ministerstwie Zdrowia w tej sprawie interweniował reporter Michał Dobrołowicz. Michale, które zabiegi będą przesuwane i co na to resort?
7: Te ograniczenia dotyczą przede wszystkim planowych zabiegów na oddziałach urologicznym i chirurgii ogólnej. Pacjenci będą po prostu dostawać informacje o nowych, dalszych terminach. Na trudną sytuację finansową skarżą się też dyrektorzy innych lecznic. Zapytałem o to przed chwilą minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę, która potwierdziła mi, że w kasie NFZ brakuje do końca roku 14 miliardów złotych i nie ma na razie gotowego rozwiązania.
8: Rozmawiamy z Ministerstwem Finansów. Natomiast co do zabiegów planowych, każdy szpital ma podpisane umowy. To już decyzja zarządzającego, w jaki sposób zaplanuje funkcjonowanie swojego podmiotu.
7: Jak ustaliłem w Narodowym Funduszu Zdrowia, sytuację ma poprawić uruchomienie pieniędzy m.in. dla szpitali na Mazowszu z rezerwy funduszu. To jednak tylko ponad 300 milionów złotych. Potrzeby są dużo większe, a to oznacza, że rośnie ryzyko, że kolejne lecznice w najbliższych tygodniach też będą ograniczać zabiegi planowe.
5: Wrocław pod lupą naukowców. Uniwersytet Wrocławski przeprowadził tak zwaną diagnozę miasta, która pokazuje, jak czują się w nim mieszkańcy, czego im brakuje i w co można zainwestować. Jakie wnioski? Przejrzała je reporterka Martyna Czerwińska.
9: Społeczeństwo się starzeje, więc miasto chce, aby seniorzy mogli być jak najdłużej aktywni zawodowo. Trzeba opracować specjalne programy, powiedział mi wiceprezydent Mateusz Żak.
10: Aby zachęcać przedsiębiorców do pokazywania, że ten pracownik senioralny to jest bardzo wartościowy, lojalny, doświadczony pracownik.
9: Wrocław musi też postawić na integrację z imigrantami, bo ci stanowią już 20% mieszkańców, ale wciąż czują się w mieście dość obco. Kolejne ważne zadanie to przekonać mieszkańców do tramwajów, bo choć tory przeszły rewolucję, to aż 70% mieszkańców wciąż woli samochód. Ci, którzy dali się już przekonać, nie żałują.
11: Nie spotkałam się, żeby nie przyjechał tramwaj czy autobus.
9: Badania kosztowały blisko 2 miliony złotych.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
4: Chłodna noc szykuje się w naszym regionie, no ale to nikogo nie dziwi. Tej nocy w Częstochowie okolice 8-9 stopni, tyle też będzie w Blachowni czy w Konopiskach. Jutro nawet 22 stopnie, będzie słonecznie, choć po południu może się chmurzyć. W czwartek też jeszcze dużo słońca i też ponad 20 stopni na termometrach w Częstochowie.
12: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
4: Trochę tego październikowego słońca i ciepła jeszcze przed nami. W muzyce na szczęście to wszystko jest przez cały rok. Krótko mówiąc, Enrique Iglesias u nas teraz. Tamo bien z Pitbullem i I Am Chino. Hugo Żegubczyk, dobry wieczór.
13: Radio Jura.

0: Tak, słuchasz Radia Jura.
1: Zostałem Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

0: Physical śpiewa Dua Lipa, jej koncerty to zawsze świetna zabawa z publicznością. Rolling Stonesów koncerty, no to też jest jedna wielka zabawa, ale w zespole jest konflikt, czy wrócić na scenę. Mick Jagger może ruszyć nawet jutro, za to Keith Richards studzi emocje i odwleka to jak tylko można. Wiemy, że oni będą żyć wiecznie, ale my nie i fajnie by było ich jeszcze zobaczyć na żywo, najlepiej w Polsce. Nie chcę ich podpuszczać, ale jest rekord stadionowej frekwencji do pobicia w naszym kraju. Metallica na Stadionie Śląskim zgromadziła ponad 90 tysięcy fanów. Nie wierzę, że Rolling Stonesi nie są w stanie tego pobić. Może w taki sposób należy ich do tego namawiać? Fun Factory u nas za chwilę, a później Kuba i Kuba.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Kiciu,
7: a?
6: Zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
13: A cappuccino też za piątkę?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A...
14: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Halo, Kasia?
16: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
15: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
16: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
17: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Po reklamie.
18: Check it out.

0: Margaret w programie Po godzinach. Myślę, że jej jeszcze trochę brakuje do świętowania 60 lat na scenie. Grupa Scorpions już świętowała i ma dla nas zwiastun filmu o swojej twórczości i otoczce tego całego rockowego życia. W sieci jest zwiastun filmu Wind of Change, a cały film ma się pojawić w kinach w 2027 roku. Na razie mówi się o niemieckich kinach, ale nie wierzę, że taka legenda nie będzie pokazywana i na naszych polskich ekranach. A w naszych głośnikach za chwilę będzie młodzież z Kacaj, będzie Animal.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24,30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

To jest Radio Jura. Radio Jura.

0: The Weeknd w programie Po Godzinach. Za chwilę wiadomości o 21:00, później prognoza pogody. Jeszcze później wrócimy do muzyki wybranej dla Ciebie, ale będzie też trochę czasu na podsumowanie najważniejszych tematów wtorku w regionie. Polecam i zapraszam.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Jest już 21:00, pora więc na wiadomości, które ma dla nas Anna Wachowska. Posłuchajmy.
8: Dawid K., lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej z zarzutami. Potwierdza to jego pełnomocnik, mecenas Jacek Dibuła. Wcześniej rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie potwierdził nam, że dziś przeprowadzono wielogodzinne czynności procesowe z Dawidem K. Witamy reportera Michała Radkowskiego.
9: Dobry wieczór.
8: Michale, prokuratura nie chce jednak podawać szczegółów.
9: To prawda. Wiemy na razie, że czynności z Dawidem K. w prokuraturze zakończyły się dziś późnym popołudniem. Mówię Dawid K., nie podając pełnego nazwiska podejrzanego, bo lekarz nie wyraził dziś na to zgodę. Jego pełnomocnik, ale i rzecznik prokuratury nie podają, czego dotyczą zarzuty. Więcej szczegółów mamy poznać jutro po południu na konferencji zorganizowanej przez prokuraturę. Obrońca Dawida K. zapowiedział, że przed nią nie będzie komentował sprawy. Przypomnę, że śledczy prowadzą kilka postępowań dotyczących warszawskiego szpitala południowego. Jedno z nich dotyczy podejrzenia oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł. Drugie nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Prokuratura wszczęła również postępowanie sprawdzające w sprawie szpitala południowego. Jest ono prowadzone pod kątem tak zwanego łapownictwa menadżerskiego, a także znieważania zwłok.
8: Amerykański prezydent Donald Trump wywołał burzę wypowiedzią na temat możliwego ataku Iranu na amerykańskie miasta. Wymienił Los Angeles i San Diego. Słowa te padły podczas wiecu wyborczego w Nebrasce. Na linii w studio w Waszyngtonie, w nim nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, jaka była reakcja?
10: Kłaniam się. Te słowa natychmiast spotkały się z reakcją władz Kalifornii. Gubernator Gavin Newsom ostro skrytykował prezydenta, określając jego wypowiedź jako niebezpieczną. Do krytyki dołączyli także inni kalifornijscy politycy, w tym burmistrzowie obu wymienionych miast. Trump mówił o tym w kontekście wojny z Iranem i kosztów, jakie konflikt powoduje dla Amerykanów. Prezydent przekonywał, że wzrost cen paliw jest jednym z kosztów prowadzenia wojny. Reuters zwraca uwagę, że nie jest jasne, na jakich konkretnych danych Trump opierał sugestię dotyczącą możliwości ataku Iranu na Los Angeles czy San Diego. Mieszkańcy w komentarzach chcą wiedzieć, czy faktycznie coś im grozi. Wypowiedź padła na niespełna miesiąc przed wyborami do Kongresu. Trump prowadzi obecnie intensywną kampanię na rzecz republikańskich kandydatów, a jednym z najważniejszych tematów w kampanii pozostaje wpływ wojny na ceny i sytuację gospodarczą Amerykanów. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany Opel Hunter. 733-267-267.
0: Fani opalania to jutro w Częstochowie i w regionie będą zadowoleni, bo będzie dużo słońca i na termometrach ponad 20 stopni. W czwartek jeszcze też, choć w czwartek już silniejsze podmuchy wiatru. W piątek no dużo chłodniej, bo co najwyżej 15 stopni i przelotne opady deszczu mają nam w Częstochowie i w regionie towarzyszyć.
7: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
0: 6 października to jest wtorek. Ten wtorek informacyjnie w naszym regionie podsumują w tej godzinie nasi dziennikarze, ale to za jakiś czas. Teraz czas na muzykę Melanie Fiona na początek, a później ekipa Szangaj. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór.
11: Radio Jura.

0: Rádio Jura.
1: Reklama.
2: Kiciu,
3: a?
2: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk a? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Dużo dobrego w Netto.
7: Teraz w Netto piwo Żubr. Jedynie 2,69 za puszkę 500 ml przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Netto dużo dobrego.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit.
8: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Mam ochotę na safari.
6: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
6: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
6: No to w drogę.
7: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: ruchliwe skrzyżowanie czekało na poprawę zakresu bezpieczeństwa pieszych i kierowców.
1: Droga wojewódzka 786 to jest tak naprawdę jedyna droga tej kategorii w naszej gminie i tak naprawdę nie jest ona w naszym władaniu, to jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, ale we współpracy właśnie z Urzędem Marszałkowskim, z ZDW Katowice udało nam się wykonać rozbudowę skrzyżowania w Wancerzowie z ulicą Sadową. Inwestycja 7 milionów złotych. My dokładaliśmy 500 tysięcy złotych i to jest jakby jeden element. Drugi będzie wykonywany w przyszłym roku od skrzyżowania z ulicą Sadową do Urzędu Gminy w Mstowie. Kolejna ważna inwestycja drogowa dla naszych mieszkańców.
2: Jak mówi wójt Mstowa Tomasz Gęsiarz, na skrzyżowaniu wybudowano tak potrzebną sygnalizację świetlną. To nie wszystko, co poprawiono w tym rejonie.
1: Te prace polegały na zmianie profilu tego skrzyżowania. To było bardzo wypadkowe miejsce, mnóstwo wypadków. Ja tam mieszkam od dziecka, także pamiętam doskonale. I w tym momencie jest inny profil, jest dodatkowy pas, jest sygnalizacja świetna, pierwsza w historii gminy, także jest zdecydowanie bezpieczniej.
2: Wytyczono też nową zatokę autobusową oraz nowe chodniki o szerokości ponad 2 metrów z energooszczędnym oświetleniem LED. 6,5 miliona z łącznej kwoty 7 milionów złotych na przebudowę pochodziło z budżetu województwa śląskiego. Plan ogólny miasta do poprawy w kilku punktach. Wojewoda śląski zakwestionował 6 z 2039 wyznaczonych stref dla Częstochowy. To największy plan oceniany dotychczas przez nadzór wojewody. Podobny problem ma wiele miast i gmin w regionie. Arkadiusz Żabka.
3: Głównym zastrzeżeniem nadzoru urbanistycznego wojewody jest nieuwzględnienie w planie złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej Michalina, którego eksploatację zakończono 25 lat temu. Miasto złożyło już wyjaśnienia, podkreślając, że wydobycie w tym miejscu to już przeszłość, a błąd polega na niewykreśleniu złoża z zasobów. Wraz z wyjaśnieniami miasto wnosiło o ewentualne uchylenie planu tylko w kwestionowanym wycinku. Niestety ten wniosek nie został uwzględniony, w przeciwieństwie do praktyki stosowanej w innych województwach. Nadzór urbanistyczny wojewody śląskiego przyjął interpretację, zgodnie z którą uchyla plany wyłącznie w całości.
2: Po decyzji wojewody Częstochowa musi ponowić całą procedurę planistyczną wraz z konsultacjami społecznymi, a tylko one potrwają około miesiąca. Nowe Laboratorium Obliczeń Kwantowych rozpoczyna pracę przy Politechnice Częstochowskiej na Wydziale Informatyki i Sztucznej Inteligencji. Byliśmy z naszym mikrofonem przy ulicy Dąbrowskiego, aby zobaczyć, jak komputery przyszłości poradzą sobie ze zjawiskami kwantowymi i jak skorzystają z nich studiujący.
4: Widzicie tu Państwo za mną 3 jednostki, tak zwane kubity, które prezentują pojedynczy kubit kwantowy. Są oscyloskopy, jest bardzo nowoczesny sprzęt do generowania liczb prawdziwych. Te urządzenia umożliwią prowadzenie nam badań w tej dziedzinie, a także pokazywanie naszym studentom, czym właściwie są obliczenia kwantowe. Jest to technologia, która wchodzi na rynek dosyć mocno, ma ogromne znaczenie w cyberbezpieczeństwie, także kwestia mocno rozwojowa, to co najważniejsze w tej chwili.
2: Mówi Olga Siedlecka-Lamch z Katedry Informatyki Częstochowskiej Uczelni. Politechnika ma teraz przestrzeń, która pozwala przejść od teorii do samodzielności. Oddzielnych eksperymentów. To też efekt współpracy z nowoczesnym biznesem, mówi Marcin Sadowski.
5: Mamy olbrzymią przyjemność transferować wiedzę z doświadczeń naszych z technologii kwantowych, komputerów kwantowych, które zbudowaliśmy w Polsce i urządzeń łączności i transferować układy dydaktyczne, tak aby można było szkolić osoby, nowe kadry, które będą mogły w przyszłości praktycznie obsługiwać tego typu sprzęty. Miejmy nadzieję, że będzie coraz częściej praktykowana w innych miejscach, nie tylko tutaj.
2: Nowoczesne Laboratorium Obliczeń Kwantowych zbudowano w sali numer 238 na Wydziale Informatyki i Sztucznej Inteligencji przy ulicy Dąbrowskiego. Tym samym jest już na wyciągnięcie ręki dla osób zainteresowanych nowoczesnymi technologiami.
5: Tego typu układy są unikalnymi układami w skali nawet świata. Mamy 3 publikacje naukowe oparte o tego typu urządzenia, więc tego typu rozwiązań dydaktycznych nie ma. Dlatego mamy nadzieję, że to możemy śmiało mówić o czymś nowym, unikalnym. Zresztą chcemy pogratulować właśnie Politechnice Częstochowskiej, która zdecydowała się na budowę pracowni kwantowej. Dzięki temu jest możliwy rozwój i badawczy, i praktyczny kadr naukowych i studentów.
2: Dodaje Marcin Sadowski. Na wyposażeniu pracowni znalazły się m.in. urządzenia do sprzętowej symulacji oraz stanowiska do badania bezpiecznej kryptografii. Nowa infrastruktura posłuży zarówno studentom informatyki, jak i naukowcom prowadzącym zaawansowane badania nad technologiami przyszłości. Zostaną po studiach czy zdobyciu kwalifikacji w Częstochowie, czy wybiorą zagraniczne ośrodki badawcze? Ruszyło ogólnopolskie badanie dotyczące młodych talentów, które zamiast zasiedlić

0: Zasilać naszą gospodarkę i naukę spełniają się za granicą. Ankieta już trwa i ma sprawdzić plany zawodowe oraz opinie młodych, w tym też częstochowian. Organizatorzy czekają na głosy studentów, doktorantów oraz młodych inżynierów z naszego miasta i regionu. Co mogłoby ich zachęcić, by powiązali przyszłość z regionem i naszym krajem?
1: Mamy wielu świetnie wykształconych młodych ludzi, szczególnie w obszarze nauki, technologii i inżynierii. Część z nich swoją przyszłość zawodową widzi poza Polską. Chcieliśmy to sprawdzić. Prowadzimy ogólnopolskie badanie. Chcemy poznać doświadczenia, plany i potrzeby młodych ludzi. Dlatego zachęcam również słuchaczy z Częstochowy i całego regionu do podzielenia się swoim głosem. Każda odpowiedź ma dla nas znaczenie, bo wyniki posłużą do przygotowania raportu i konkretnych rekomendacji.
0: Mówiła dla nas Julia Kwaśniewska, prezes Fundacji Forum STEM, na co dzień ekspertka do spraw energii, klimatu i środowiska Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. Badanie ma pokazać, jak młodzi ludzie oceniają lokalne perspektywy rozwoju, poziom wynagrodzeń i dostęp do innowacyjnych projektów. Anonimową ankietę można wypełniać do 30 listopada. Więcej znajdziecie na naszej stronie
2: www.radiojura.pl.
0: To nie tylko dach nad głową, ale całe 4 lata troski, edukacji i bezpieczeństwa. W Caritas Archidiecezji Częstochowskiej podsumowano okres kompleksowej pomocy dla dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej. Najmłodsi z rodzin poszkodowanych przez wojnę znalazły schronienie w Archidiecezjalnym Centrum Duchowości Święta Puszcza w Olsztynie. Było to blisko 100 dzieci i ich opiekunów z rejonów objętych działaniami zbrojnymi.
3: Wszystko zaczęło się w 2022 roku, 8 marca, w Dzień Kobiet. Przyjechały dzieci do nas z Mydnej, z Melitopolu, 80 dzieci z wychowawcami tamtejszych placówek. Przygoda, która się skończyła, można powiedzieć, 1 września 2026, czyli dzieci były u nas 4,5 roku. Wszystko to, co działo się w tym czasokresie, ja mogę podsumować tak jednym zdaniem, że podejmując decyzję pomocową względem Ukrainy, w tym aspekcie nie popełniłem błędu. Od samego początku stawiałem na to, żeby bronić niewinnych. Niewinnymi w takich okolicznościach wojny i konfliktu zawsze są dzieci.
0: Mówi ksiądz Marek Bator, dyrektor częstochowskiej Caritas. Wsparcie objęło nie tylko wyżywienie i zakwaterowanie, ale też pomoc psychologiczną oraz uruchomienie specjalnej szkoły z ukraińskim programem nauczania.
4: Działo się dużo. Przez ten czas jakby zrobiliśmy bardzo dużo, bo dzieciaki z wieloma traumami po prostu poszły do szkoły polskiej. Były zaopiekowane medycznie, pedagogicznie, psychologicznie, we wszystkich w sumie aspektach, które były niezbędne. Na początku było ponad 100 osób. Dzieciaki były też w różnych szkołach, więc koordynacja działań była szeroka.
0: Dodaje pracownik socjalny Ilona Langner, koordynator pieczy zastępczej dla młodych podopiecznych ze wschodu. Zorganizowanie działań w pieczy, w tym dla grona osób z niepełnosprawnościami, nie byłoby możliwe bez udziału wolontariuszy, instytucji pomocowych i ludzi dobrej woli, podkreślają przedstawiciele Caritas. Pomoc od początku zorganizowano bardzo sprawnie.
5: Bardzo szybko, błyskawicznie, na wielu frontach, też niezależnie lokalnie, tak jak na przykład ktoś znał, współpracował z parafią w Ukrainie i po prostu dzieci przyjeżdżały. Dopiero po jakimś czasie ministerstwo przejęło stery nad tym wszystkim, także działo się bardzo dużo i ogromnie szybko. Projekt wyglądał w ten sposób, że najpierw musieliśmy zmapować dzieci, które trafiły do Caritas diecezjalnych w całej Polsce. Dzieci mają duże potrzeby, opiekunowie też. To, że taka pomoc też była świadczona.
0: Jak mówi Joanna Błoniarz z Caritas Polska, 4 lata temu ewakuowano też podopiecznych z ukraińskich domów dziecka. Część trafiła właśnie do nas, do Częstochowy i Olsztyna. To był ważny gest solidarności z najbardziej potrzebującymi, ocenia burmistrz Tomasz Kucharski.
6: Duże przeżycie i szczerze mówiąc brałem udział w powitaniu tych dzieci, w przyjęciu, podjęciu. Konstatację to mam jedną, że gdyby nie Caritas i ksiądz Marek Bator, widząc jakby ilość tych dzieci, ich zagubienie, ich ogromną potrzebę nowego miejsca, ciepła, to dzisiaj z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że nikt by tego nie ogarnął.
0: Mówił dla Radia Jura burmistrz miasta i gminy Olsztyn. Bezpłatne wsparcie dla cudzoziemców w województwie śląskim. To projekt Śląskie Centrum Kariery Migrantów skierowany do osób mieszkających lub pracujących w regionie. Udział mogą wziąć cudzoziemcy, obywatele państw trzecich, którzy mają ukończone 15 lat, legalnie przebywają w Polsce oraz mieszkają lub pracują w województwie śląskim. Do końca roku można m.in. nauczyć się języka polskiego, przeszkolić się z zakresu sztucznej inteligencji, uzyskać wsparcie prawne czy wziąć udział w szkoleniu zawodowym. Zajęcia i wsparcie są dostępne w Gliwicach, Katowicach, Zawierciu i Międzybrodziu Bialskim, a część również online. Jak się zapisać, o tym piszemy w naszym portalu.
2: www.radiojura.pl Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Po reklamie.
4: Jest już 22, posłuchajmy więc razem wiadomości, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Podraza.
5: Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał 33-latek, który miał postrzelić mężczyznę na ulicy Ogarnej w historycznym centrum Gdańska pod koniec września. 29-latek został trafiony w brzuch i z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala, a podejrzany 3 dni później sam zgłosił się z adwokatem na policję. Na linii trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, co wydarzyło się tamtej nocy?
6: 29-latek stał przed jednym z budynków z grupą znajomych. Wtedy podszedł do nich mężczyzna i zapytał, jak mówi prokuratura, czy nie dochodzi tam do przemocy. Usłyszał kilka razy, że wszystko jest w porządku, ale nadal obserwował grupę. Kiedy 29-latek ruszył w jego stronę, ten zaczął się cofać, potknął się i przewrócił. Po chwili wstał, wyciągnął broń i zanim uciekł, strzelił w powietrze, a później w brzuch 29-latka. Mężczyzna został ciężko ranny. 33-latek nie przyznał się do winy, odpowie też za nielegalne posiadanie broni. Sąd aresztował go na 3 miesiące, grozi mu dożywocie.
5: Jest zażalenie prokuratury na postanowienie o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Zapowiadane przed tygodniem odwołanie od decyzji Sądu Okręgowego zostało skierowane do Sądu Apelacyjnego. Dziennikarz Tomasz Skory. Tomku, co dokładnie pisze w zażaleniu prokuratura?
7: Śledczy zarzucają orzeczeniu w pierwszej instancji błąd w ustaleniach faktycznych, bo ich zdaniem obawy, że ukrywający się od niemal 2 lat podejrzany nadal może utrudniać postępowanie i nie będzie przestrzegał warunków listu żelaznego, nadal są aktualne. Prokuratorzy zarzucają też sądowi obrazę przepisu mówiącego, że list żelazny można wydać na wniosek prokuratora albo przy braku jego sprzeciwu, a zgłaszany przez śledczych sprzeciw sąd zignorował. Wniosek prokuratury zmierza do ostatecznej odmowy wydania Romanowskiemu listu żelaznego lub zwrotu sprawy do ponownego rozpatrzenia, gdyby sąd apelacyjny podzielił wątpliwości co do sposobu powołania sędziego, który w niej orzekał w pierwszej instancji. Dla losów sprawy kluczowe może być to, czy w sądzie apelacyjnym zażalenie trafi do jednego z orzekających tam neosędziów, czy kogoś, do kogo prokuratura nie ma takich zastrzeżeń.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
4: Czas przypomnieć o chłodnej nocy, która przed nami w Częstochowie, w Olsztynie, w Kłobucku, w Blachowni, bo tej nocy tylko 8-9 stopni, ale będzie pogodnie. Jutro też pogodne niebo. Po południu będzie się chmurzyć, ale jutro jeszcze bez opadów, na termometrach powyżej 20 stopni, tak do 22. W czwartek podobnie, a od piątku dużo chłodniej i nawet deszcz się u nas pojawi.
8: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
4: Wtorkowy program Po godzinach właśnie się kończy. Łukasz Jakubczyk, dziękuję za ten wspólnie spędzony wieczór. Jutrzejszy też spędźmy wspólnie, skoro nam tak dobrze idzie odliczanie do weekendu. Spokojnej nocy, dzięki za dziś. Pozdrawiam, bye bye.
0: Radio Jura.

0: Reklama.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Jura.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.